0: Autopromocja.
1: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

drożami biegł, słuchał różnych prawd z zachodu po wschód, lecz nie znikał brak, lecz nie znikał głód. Gdy zatrzymał się na rozstaju dróg, zamiast w górę biec, zaczął schodzić w dół. Tak trudno się szło, kolan ostry ból, chciał powstrzymać go, nie pozwolił mu.

0: Radio Lecina.
1: Świdnica 98 i 1 FM.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

uwierz mi, nie odnajdziesz jej tam. W paradzie koloru plastikowych reklam ukryła się jak najcenniejszy skarb. W bólu tęsknocie, cierpieniu przebitych ram.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest sobota, 13 czerwca. Wspomnienie niepokalanego serca Najświętszej Marii Panny.

Spróbuj przypomnieć sobie sytuację, gdy kogoś szukałeś. Co czułeś w trakcie szukania i w momencie, gdy znalazłeś tę osobę?

0: Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Łukasza.
1: Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu.

Maryja i Józef mieli bardzo bliski i bezpośredni kontakt z Jezusem. Troszczyli się o Niego najlepiej, jak potrafili. Mimo tego nie zauważyli, że rozdzielili się po uroczystościach. Ich poszukiwanie Jezusa było przepełnione bólem serca. Jakie myśli i uczucia ci towarzyszą, gdy patrzysz na tę scenę?

Maryja i Józef wytrwale szukali Jezusa, gdy stracili Go z oczu. Pomyśl przez chwilę o ważnych osobach w Twoim życiu, które raz są bliżej Ciebie, a raz dalej. Jakie emocje Ci towarzyszą w ich obecności, a jakie, gdy nie ma ich blisko Ciebie?

Wsłuchując się ponownie we fragment Ewangelii, przyglądaj się relacji między Maryją, Józefem i Jezusem. Spróbuj dostrzec w nich prawdziwych ludzi, którzy czasami kogoś gubią, czasami kogoś nie rozumieją, albo dbają o siebie nawzajem, tak jak najlepiej potrafią.

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu.

Na koniec tej modlitwy opowiedz Bogu o tym, co zajmuje Twoje serce i jest w tym momencie dla Ciebie ważne.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71-7234-606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

Radio Rodzina. Rodzina.

0: Radio Rodzina. Więcej słońca.
1: Reklama.
2: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
3: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
4: Oleśnica nabiera smaków. 21 czerwca zapraszamy na pierwszy Oleśnicki Festiwal Wina i Serów. Rynek od godziny 12 zamieni się w przestrzeń degustacji, inspirujących rozmów o smakach, spotkań z pasjonatami i koncertów na żywo. To będzie niedziela, którą zapamiętasz wszystkimi zmysłami. Przyjdź i daj się zaprosić do świata dobrego smaku.
5: Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, Wesołe Miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
6: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście.
1: Reklama.
7: Tu Radio Rodzina.

Bądź na bieżąco z Radiem Rodzina.

0: Reklama.
1: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
2: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
3: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel. W terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej, świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami, wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
4: Oleśnica nabiera smaków. 21 czerwca zapraszamy na pierwszy Oleśnicki Festiwal Wina i Serów. Rynek od godziny 12 zamieni się w przestrzeń degustacji, inspirujących rozmów o smakach, spotkań z pasjonatami i koncertów na żywo. To będzie niedziela, którą zapamiętasz wszystkimi zmysłami. Przyjdź i daj się zaprosić do świata dobrego smaku.
5: Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, Wesołe Miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
6: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście.
0: Reklama.
7: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
8: Parara, parara,
9: audycja
8: parara.
9: Ze starej płyty.
10: Piosenka jest dobra na wszystko.
11: Powróćmy jak za dawnych lat.
9: No cześć. Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.

Ach, to największe dno rozpaczy, jak ciężko mnie doświadczył los. Sam nie rozumiem, co to znaczy, czyżbym pokręcił coś. A w domu kartka, co się stało?

0: Parara, parara,
1: audycja parara. Ze starej płyty.
2: Piosenka jest dobra na wszystko.
3: Powróćmy jak za dawnych lat.
4: No cześć.
1: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

0: Parara, parara.
1: Audycja parara. Ze starej płyty.
0: Piosenka jest dobra na wszystko.
2: Powróćmy jak za dawnych lat.
3: No cześć.
1: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

Co dzień mnie twój jasny wita wzrok, co dzień dodaje sił. Mocny uścisk twoich drobnych rąk, co dzień.

0: Parara, parara.
1: Audycja parara. Ze starej płyty.
0: Piosenka jest dobra na wszystko.
2: Powróćmy jak za dawnych lat.
1: No cześć. Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

Nic tak nie przypomina dawnych odległych chwil, jak muzyczka z niemego kina, że w

0: Zarządzanie Ciesiną Ormus nie wróci do stanu sprzed wojny, mówi Iran. Myśliwce F-35 uroczyście przywitane w Polsce. Blisko 500 lekarzy spoza Unii straciło prawo wykonywania zawodu. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi oświadczył, że zarządzanie cieśniną Ormuz nie wróci do stanu sprzed wojny, a Iran wraz z Omanem będą odpowiadać za bezpieczeństwo żeglugi. Dodał, że rozmowy nuklearne ze Stanami Zjednoczonymi nie zostaną wznowione do czasu wdrożenia proponowanego porozumienia tymczasowego, które zakłada m.in. ponowne otwarcie cieśniny i zakończenie konfliktu na kilku frontach. Choć porozumienie nie zostało jeszcze podpisane, Araghchi odtlenił, że Iran i Stany Zjednoczone są najbliżej osiągnięcia wstępnej umowy od początku negocjacji. W 7 minut dolecą w każde miejsce w Polsce. Myśliwce F-35 trafiły do bazy lotniczej w podłódzkim Łasku. Umowę na dostarczenie 32 takich samolotów Polska podpisała w 2020 roku. Mówił o tym podczas uroczystości prezydent Karol Nawrocki, do czego nawiązał także szef resortu obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Dobrze, że kontrakt został podpisany przez mojego poprzednika, ale gdyby nie nasz rząd i uzbrojenie i bazy i samoloty do tankowania w powietrzu, które kupimy z programu SAFE, żeby ten samolot mógł dużo dłużej operować, pięciokrotnie dłużej operować w powietrzu, pełne możliwości nie byłyby wykorzystane.
0: Ostatnie elfy objęte umową mają dotrzeć do Polski do 2029 roku. Ponad 400 lekarzy spoza Unii Europejskiej straciło prawo wykonywania zawodu. Sejm chciał przedłużyć im czas na przedłożenie certyfikatu z języka polskiego, ale prezydent ustawy w tej sprawie nie podpisał. Została ona zawetowana. To dobra decyzja, uważa Naczelna Izba Lekarska. Jak mówi jej rzecznik Jakub Kosikowski, Polska i tak jest krajem z najniższym w Unii wymaganiem wobec lekarzy cudzoziemców.
2: Bo poziom B1, który się utrzymał dzięki wetu pana prezydenta, to i tak jest najmniej. Wszędzie jest B2 lub nawet C1 i egzamin z języka medycznego. Uważamy, że okres 2 lat, który był na to, żeby się do tego egzaminu przygotować i go zdać, naprawdę jest okres, który pozwala na to, żeby ten język opanować w stopniu takim, żeby bezpiecznie móc pracować z polskimi pacjentami.
0: Samorząd lekarski podkreśla, że medycy, którzy stracili prawo do wykonywania zawodu, wciąż mogą ubiegać się o polski dyplom. W naszym kraju jest około 220 tysięcy lekarzy, 3% z nich to obcokrajowcy, najczęściej Ukraińcy i Białorusini.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Jutro 8. Ogólnopolska Pielgrzymka Przedsiębiorców na Jasnej Górze. W tym roku w sposób szczególny pielgrzymi skupią się na temacie wolności. Do udziału zachęca biskup Grzegorz Olszowski, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa przedsiębiorców i pracodawców.
4: Drodzy przedsiębiorcy i pracodawcy, bardzo mi zależy na tym, by wasze powołanie, wasza praca, zaangażowanie przyczyniała się do budowania Królestwa Bożego, do dobra swojego, a także bliźnich innych.
0: Pielgrzymka rozpocznie się jutro o godzinie 10.

0: Tej w sali papieskiej imienia świętego Jana Pawła II na Jasnej Górze msza święta zostanie odprawiona w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej o godzinie 12:30.
1: Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku. Po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
2: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
3: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
2: To dokąd na wakacje?
3: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
2: A może dalej?
3: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
2: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
4: Finiszujemy na Nowych Żernikach. Rozpoczęły się prace związane z układaniem masy bitumicznej na Alei Architektów. To oznacza jedno. Już wkrótce pojedziemy nową drogą od ulicy Tadeusza Brzozy. Ale to nie wszystko. Trwają już prace nad kolejnym etapem w stronę przyszłego wrocławskiego Centrum Sportu. Ta droga to klucz do rozwoju osiedla. W przyszłości zapewni wygodny dojazd do planowanego zespołu szkolno-przedszkolnego, akwaparku i kompleksów sportowych. Pierwsze efekty widzimy już teraz, a finał prac drogowych jeszcze w te wakacje. Koszt zadania to blisko 12 milionów złotych. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
5: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A Ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i Ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
6: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
1: Reklama.
7: Radio Rodzina.
8: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Ministerstwo Energii zaktualizowało program polskiej energetyki jądrowej. Wiceminister edukacji o zarobkach nauczycieli. Rośnie liczba pacjentów z chorobami odkleszczowymi. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Ministerstwo Energii zaktualizowało program polskiej energetyki jądrowej. Poprzednia wersja programu pochodzi z 2020 roku, czyli z okresu sprzed kryzysu na światowych rynkach energii i sprzed wybuchu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. O planach rządu w energetyce jądrowej więcej Ben O'Connor.
1: Pierwszy blok elektrowni w Kopalinie na Pomorzu ma zacząć działać w 2036 roku. Druga elektrownia zacznie działać 4 lata później, mówi wiceminister energii Wojciech Wrochna.
2: Pozostaje 6 do 9 gigawatów mocy w elektrowniach jądrowych. Pierwsze moce z drugiej elektrowni jądrowej mogą się pojawić pod koniec przyszłej dekady.
1: To będzie istotny element przyszłego miksu energetycznego, mówi Michał Grabka z Fundacji Instrat.
3: Tam mamy udział energii elektrycznej wytworzonej w elektrowniach jądrowych na poziomie 15% krajowego zapotrzebowania.
1: Ministerstwo Energii ma też opublikować strategię poświęconą mniejszym modułowym reaktorom budowanym z polskimi przedsiębiorstwami.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Dla nas jest oczywiste, że nauczyciele powinni zarabiać więcej, ale budżet nie jest z gumy, mówi wiceminister edukacji. W ten sposób Katarzyna Lubnauer odniosła się do niezadowolenia, jakie pojawiło się wśród nauczycieli po ogłoszeniu wysokości przyszłorocznej podwyżki, czyli 3% dla całej budżetówki. Resort wnioskował o więcej, zapewnia Lubnauer.
5: Ale to była dużo wyższa?
6: No nie jestem pewna, że w zeszłym roku też to było 10%, w tym roku też porównywalne. Natomiast dla nas jest też oczywiste, że w tej chwili decyzje, co jest zrozumiałych powodów, podejmuje Ministerstwo Finansów, ponieważ trudna sytuacja budżetowa wynikająca z faktu, że mamy rekordowe wydatki na obronność.
0: 3% podwyżka oznacza, że zasadnicze wynagrodzenie nauczycieli w przyszłym roku wzrośnie od 159 do 191 zł. Rośnie liczba osób z chorobami przenoszonymi przez kleszcze. W pierwszej połowie roku liczba pacjentów chorych na boreliozę w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 20%. Ponad 30% odkleszczowe zapalenie mózgu. I to diagnoza, która najczęściej pojawia się wiosną. Wtedy więcej czasu spędzamy na świeżym powietrzu, mówi profesor Joanna Krzowska-Firych, specjalista chorób zakaźnych.
7: No ale też nasz klimat powoduje to, że my tych kleszczy mamy rokrocznie coraz więcej. Kleszczy jest bardzo dużo w mieście, w naszych ogródkach przydomowych, na placach zabaw, trawnikach.
0: Sanepid przypomina, że najlepiej zapobiegać kleszczowemu zapaleniu mózgu, korzystając ze szczepień ochronnych. Uwaga, turyści, zdaniem ratowników GOPR ze stacji w Szczyrku, warunki w Beskidach na szlakach są od dobrych po trudne. Po ostatnich opadach deszczu wciąż jest wiele miejsc, gdzie jest ślisko i błotniście. GOPR-owcy ponadto dziś otwierają oficjalnie nową ścieżkę edukacyjną, która będzie uczyła turystów zasad bezpieczeństwa w górach. Poprowadzi z Cygańskiego Lasu w Bielsku Białej na szczyt Koziej Góry. Na trasie znajduje się 10 stacji, które krok po kroku przybliżają turystom najważniejsze zasady bezpieczeństwa. Można tam znaleźć m.in. odpowiedź na pytanie, jak mądrze zaplanować wycieczkę, co spakować do plecaka i apteczki.
8: Reklama.
9: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
10: Zapraszam serdecznie, burmistrz Siechnic.

0: Łukasz Kropski. Oleśnica nabiera smaków. 21 czerwca zapraszamy na pierwszy Oleśnicki Festiwal Wina i Serów. Rynek od godziny 12 zamieni się w przestrzeń degustacji, inspirujących rozmów o smakach, spotkań z pasjonatami i koncertów na żywo. To będzie niedziela, którą zapamiętasz wszystkimi zmysłami. Przyjdź i daj się zaprosić do świata dobrego smaku. Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
1: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście.
2: Reklama.
3: Tu Radio Rodzina.

space in a dance hall days. We were cool and crazy.

11:45 wybiła na zegarach. Zapraszamy więc już teraz do wspólnej modlitwy w Radiu Rodzina. Możecie wysyłać do nas intencje nieprzerwanie na numer 7148, zaczynając od słowa intencje, bądź dzwonić, aby osobiście wyrazić swoją modlitwę na naszej antenie na numer 71 322 20 22. Powtórzę numer 71 322 20 22. Zapraszam do wspólnej modlitwy, która trwa do godziny 12.

Pomódlmy się wspólnie już teraz o radość życia wiecznego dla zmarłych rodziców, dziadków, krewnych i przyjaciół, za dusze w czystcu cierpiące oraz o łaskę nawrócenia, pokój serca i duszy dla brata Andrzeja i uzdrowienie z ciężkiej choroby Janka. Jezu, ufam Tobie, Ty się tym zajmij. W tych intencjach prosi Agata.

0: A my już teraz serdecznie witamy naszą słuchaczkę i zapraszamy do wspólnej modlitwy.
1: Proszę Matkę Bożą o opiekę i szczęśliwy przylot we wtorek za oceanu mojego wnuczka. Proszę o miłość dla wszystkich nas. Dziękuję, szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, my również dziękujemy za ten telefon i oczywiście łączymy się w modlitwie w każdej z tych intencji.

A już teraz pomódlmy się intencjami, które nadsyłacie do nas Państwo drogą SMS. Pierwsza intencja o bezdeszczową pogodę na weekend oraz kolejna. Proszę o modlitwę za wnuczkę Maję, o siłę w pokonaniu choroby, prosi babcia Maria.

Pomódlmy się w intencji Ojca Świętego Leona XIV za ojczyznę, pokój na świecie, z podziękowaniem za otrzymane i z prośbą o dalsze łaski wiadome Panu Bogu przez wstawiennictwo Pani Fatimskiej, świętego Antoniego, za zmarłych i dusze w czystcu, cierpiące. Modli się słuchaczka.

11.51 na zegarach. Do godziny 12 na antenie Radia Rodzina możecie włączyć się do wspólnej modlitwy intencjami, dzwoniąc na numer, przypomnijmy, 71 322 20 22 oraz wysyłając swoją modlitwę wiadomością SMS na numer 71 48. Zaczynając od słowa intencja.

Prośmy wspólnie o pocieszenie, właściwe rozwiązanie spraw, zdrowie, wysłuchanie próśb, pokierowanie, pomoc w trudnych sprawach. Prosi Edyta.

0: A my już teraz odbieramy kolejny telefon od naszego słuchacza. Szczęść Boże, zapraszamy.
1: Szczęść Boże. Dziękujemy Matce Najświętszej za otrzymane łaski. Modlitwie polecamy całą naszą rodzinę, nasze dzieci, Kubę, Martę, Zosię, o błogosławieństwo Boże dla nich, o dary Ducha Świętego, o mądrość, o dobre wybory. Modlitwie też polecam moją żonę, Małgorzatę, o zdrowie, potrzebne łaski dla niej. Modlitwie też polecamy wszystkich, którzy nas wspierają w jakikolwiek sposób, dobroczyńców, o potrzebne łaski dla nich. Chcemy też prosić w intencji wszystkich podróżujących, w intencji wszystkich kierowców o szczęśliwe, bezpieczne dotarcie do celu. Modlitwie też polecamy zmarłych z naszych rodzin, naszych znajomych, o niebo dla nich. A także chcemy się modlić w naszych intencjach, które nosimy głęboko w sercu, o Boże ich rozwiązanie. Modlitwie też polecamy pracowników i słuchaczy Radia Rodzina. Szczęść Boże i Bóg zapłać.
0: Szczęść Boże, pięknie dziękujemy za każde wypowiedziane słowo modlitwy. Oczywiście przyłączamy się również do niej my. I już teraz pomódlmy się w kolejnej intencji nadesłanej do nas drogą SMS. Proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Adama, Rafała i Małgorzaty z okazji urodzin. Bóg zapłać za modlitwę. Modli się Krystyna.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, poznali, przez mękę Jego i krzyż, do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się w intencjach wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencji Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

serca tych, którzy wydobywają słowa prawdy. Modlimy się za tych, którzy wydobywają

0: Burze możliwe w większości kraju, są ostrzeżenia pogodowe. Niebezpieczna zabawa kanistrem, mocno poparzony ośmiolatek. Robert Lewandowski w Chicago. Za chwilę sensacyjne doniesienia. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Uwaga na burze. Właśnie zaczęły obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 11 województw. Chodzi o Dolny Śląsk, Kujawy, Mazowsze, Podlasie, Pomorze, Warmię i Mazury, a także Pomorze Zachodnie, Lubuskie, Łódzkie oraz północ Opolszczyzny. Wyładowaniom mają towarzyszyć ulewy i grad. Dramatyczny finał zabawy kanistrem z benzyną przy ognisku. Do szpitala w Szczecinie trafił ośmiolatek z poparzeniami około 70% ciała. Do zdarzenia doszło niedaleko Kołobrzegu. Przy ogniu bawiła się trójka dzieci, mówi Pamela Kilian z kołobrzeskiej policji.
1: Znajdowały się wówczas pod opieką dziadków. Dzieci rozpaliły ognisko, a następnie znalazły kanister z benzyną.
0: W pewnym momencie benzyna zapaliła się, a płonący płyn oblał ośmiolatka. Obecnie jest w szpitalu, a policja pod nadzorem prokuratury prowadzi postępowanie w sprawie narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku ciała.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Dobra szkoła, silna Polska. Protest pod takim hasłem odbędzie się już jutro w Warszawie. Manifestanci w samo południe zgromadzą się przed pomnikiem Mikołaja Kopernika tuż obok Polskiej Akademii Nauk na Krakowskim Przedmieściu. Ten protest, zorganizowany tuż przed wakacjami, ma ostrzec rodziców przed tym, co czeka ich dzieci od 1 września. To obrona naszych wartości, podkreśla metropolita katowicki arcybiskup Andrzej Przybylski.
3: Dla mnie ten protest, który ma się odbyć w Warszawie nauczycieli i rodziców, to jest przede wszystkim głos nie tylko za pewnymi konkretnymi rozstrzygnięciami w naszej polskiej szkole, ale o to, żeby podmiotem jakichkolwiek strategii edukacyjnych byli przede wszystkim rodzice, bo oni mają pierwszy obowiązek i pierwsze prawo decydowania o sposobie wychowania, nauczania dzieci. No i też, żeby zapytać o zdanie nauczycieli, którzy są na froncie, którzy realizują cały proces edukacyjny.
0: Organizatorzy protestu, 94 organizacje społeczne zrzeszone w Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły, zapowiadają sprzeciw wobec kierunku zmian wprowadzanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Mundial i kradzież. Złodzieje ukradli sprzęt treningowy reprezentacji Anglii, gdy wieziono go do bazy drużyny w Kansas City. Na razie zatrzymano dwie osoby, a łupem miały paść piłki i buty. Piłkarze do Kansas City mają dotrzeć jeszcze dzisiaj, a pierwszy trening mają zaplanowany jutro. Anglia trafiła do grupy L i pierwszy mecz zagra dopiero w środę. Jej rywalem będzie Chorwacja. Ale pozostajemy przy piłce i to też za oceanem. Po Barcelonie USA prestiżowy portal The Athletic, powołując się na źródła w Chicago Fire, informuje, że Robert Lewandowski jest w trakcie zaawansowanych rozmów z tym klubem. W ten weekend polski piłkarz ma się pojawić w Wiecznym Mieście.
4: Czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Aktualnie na wrocławskich termometrach 20 stopni Celsjusza i jest to temperatura, która będzie nam towarzyszyła przez większość dnia. Aktualnie na niebie sporo chmur, ale i miejscami również słońca, które będzie nam dzisiaj przelotnie towarzyszyło razem na zmianę z deszczem, który pojawi się około godziny 15. Dodatkowo aktualnie dobra jakość powietrza i wiatr wiejący siłą około 20 km na godzinę.
2: Radio Rodzina.

22 minuty po godzinie 12, a to był Mrozu i Betonowy Las w Radiu Rodzina, kawałek, do którego aż trudno się odrobinę nie pobujać, bo naprawdę jest fajny, melodyjny, no i sprawia, że jakoś tak muzycznie człowiek od razu się budzi. My już za chwilę podtrzymamy oczywiście ten fajny klimat z zespołem Manam i piosenką Cykady na Cykladach. No ale słuchajcie, oczywiście już teraz, skoro minęła godzina 12, no to oficjalnie czas się przywitać. Już teraz razem z wami przy mikrofonie Justyna. Dzień dobry, cześć. Mam nadzieję, że oczywiście ten czas w sobotni spędzicie razem ze mną, no bo u nas na antenie nie inaczej. Oczywiście dużo ciekawych rozmów, muzyki, no ale też również konkursy. Jeśli lubicie, to serdecznie zapraszamy, o tym nieco później. A tymczasem już teraz nie przegaduję, no bo oczywiście rozmawiać mogłabym wieczność, no ale trzeba znać umiar i już teraz zaprezentować wam kolejny muzyczny kawałek. Przed nami zespół Manam.

Nie wiem, czy wiecie, ale wczoraj wieczorem wrocławski rynek zamienił się w prawdziwie magiczną scenę. Na ścianach ratusza użyły legendy, krasnale i takie najbardziej charakterystyczne symbole naszego miasta. Wszystko za sprawą widowiskowego wideomappingu pod tytułem Serce Wrocławia. A dobra wiadomość jest taka, że jeśli ktoś z Was nie zdążył zobaczyć tego pokazu wczoraj, no to nic straconego. W ramach obchodów Święta Wrocławia widowisko będzie można zobaczyć również dziś i jutro, a pokazy odbędą się przy ratuszu od strony pomnika Fredry, który zresztą także pojawia się podczas tego całego pięknego show. Start o godzinie 21.30, a kolejne prezentacje zaplanowano na godzinę 22, 22.30 i 23. Więc jeśli szukacie pomysłu na wieczorny spacer po mieście, no to zdecydowanie warto zajrzeć na rynek, który z pewnością zachwyci nawet tych, którzy znają go od lat.

Słuchajcie, Radio Rodzina. Dziś kartka z kalendarza pokazuje nam 13 dzień czerwca i jest to według kalendarza świąt nietypowych naprawdę bardzo ciekawe święto, które chyba szczególnie dobrze pasuje do nas, Polaków. No bo wydaje mi się, że Dzień Dobrych Rad, który przypada dziś, no to taki właściwie bardzo polski czas, no bo umówmy się, wydaje mi się, że naprawdę trudno znaleźć naród, który chętniej rozdaje życiowe wskazówki niż my, Polacy. Często rady nie prosimy, ale ona i tak do nas trafia, no i wiadomo jak to jest, czasem przewracamy na to oczami, ale przynajmniej ja i wydaje mi się, że spora część Polaków też lubi od czasu do czasu rzucić komuś złotą myśl. Dlatego dziś mam dla Was jedną dobrą radę, tak od siebie w ramach świętowania. Jeśli ktoś daje Wam radę, której nie potrzebujecie, po prostu się uśmiechnijcie, a jeśli sami chcecie komuś doradzić, no to najpierw sprawdźcie, czy ta osoba na pewno o to prosiła i myślę, że to może być najlepsza rada dnia. We'll be right back.

0: że weźmiemy na siebie również ewentualną skargę Komisji Europejskiej do TSUE, mając świadomość tego, że procedury te trwają wiele lat, więc tutaj rząd prezentuje pewną selektywną procedurę wdrażania przepisów zaproponowanych.
1: Polska została zwolniona z mechanizmu solidarnościowego na rok z możliwością przedłużenia na kolejne lata. Donald Trump pełen optymizmu, a Iran na razie nic nie potwierdza. Świat czeka na możliwe zawarcie wstępnego porozumienia pokojowego między Waszyngtonem a Teheranem. Według amerykańskiego prezydenta umowa może zostać podpisana nawet w ten weekend i to nawet w Europie. Czy rzeczywiście? O tym już Cezary Jaszczyk.
2: Bloomberg precyzuje dziś, że do podpisania porozumienia może dojść w okolicach rozpoczynającego się w poniedziałek szczytu państw G7 we francuskich Alpach. Cały Bliski Wschód jest szczęśliwy. Gdy tylko podpiszemy umowę, dojdzie do otwarcia cieśniny Ormuz, mówił amerykański prezydent. Oprócz zakończenia blokady cieśniny, porozumienie przedłużyłoby zawieszenie broni między państwami. Po tym miałyby się rozpocząć bardziej szczegółowe negocjacje dotyczące m.in. irańskiego programu nuklearnego.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Baterie guzikowe, czyli takie, jakich używamy do zegarków czy kalkulatora, należy przed dziećmi chować, apelują lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Jeśli dziecko już taką baterię połknie, kluczowa jest jak najszybsza interwencja, najlepiej do 2 godzin po połknięciu, mówi Urszula Grzybowska-Chlebowczyk, kierownik oddziału gastrologii i pediatrii w dziecięcej klinice.
4: Za późno wykonany zabieg albo w ogóle, tak, bo nie wiemy o tym, że ta bateria tam była, tak mówimy o takiej sytuacji, no to może dojść do martwicy tkanki przełyku. Dochodzi już po 4 godzinach, po połknięciu, po 6 już może dojść do perforacji przełyku, także pośpiech jest wskazany tutaj.
1: Martwica przełyku jest oparzeniem, które może skutkować zwężenie przełyku, a po kilkudziesięciu latach zwiększy ryzyko nowotworu.
3: Wiadomości ze świata sportu.
1: Nasi siatkarze nie najlepiej zaczęli pierwszy turniej Ligi Narodów. Wczoraj przegrali z Japonią 2-3 i niestety po tej porażce biało-czerwoni stracili prowadzenie w światowym rankingu siatkarzy. Przypomnijmy, Polacy awansowali na pozycję lidera w czerwcu 2022 roku. Teraz na czele listy zastąpili ich Włosi. Trzecie miejsce zajmują Brazylijczycy. A wracając do Polaków, dziś zespół trenera Nikola Grbicia ma dzień przerwy, a jutro na zakończenie pierwszego turnieju zmierzy się z Ukrainą.
5: W stolicy Dolnego Śląska aktualnie odczuwalnie 22 stopnie, choć na termometrach 20 kresek. Dodatkowo na niebie sporo chmur, ale miejscami możemy również dostrzec odrobinę słońca, która będzie się przeplatać dziś z opadami deszczu, które pojawią się nad Wrocławiem około godziny 15-16 i pozostaną razem z nami właśnie tak na zmianę ze słoneczkiem do końca dnia.
6: Reklama.
7: Nowa trasa pieszo-rowerowa przy ulicy Trawowej na Muchoborze Wielkim jest już gotowa. Powstało ponad 300 metrów wygodnej i oświetlonej drogi prowadzącej w stronę rzeki Ślęzy. Pojawiły się także ławki, kosze na śmieci oraz drzewa i setki nowych krzewów. Odcinek bliżej rzeki został całkowicie wyłączony z ruchu samochodowego, tworząc bezpieczną przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. Koszt inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
8: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
9: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
10: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów.

0: i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
1: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
2: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Cyms, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
3: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
4: Oleśnica nabiera smaków. 21 czerwca zapraszamy na pierwszy Oleśnicki Festiwal Wina i Serów. Rynek od godziny 12 zamieni się w przestrzeń degustacji, inspirujących rozmów o smakach, spotkań z pasjonatami i koncertów na żywo. To będzie niedziela, którą zapamiętasz wszystkimi zmysłami. Przyjdź i daj się zaprosić do świata dobrego smaku.
5: Reklama.
6: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
7: 7 minut po godzinie 13 na zegarach, słuchajcie, nie inaczej, Radio Rodzina, a na naszej antenie już teraz Melokoteluk i oczywiście kawałek, który przyspieszy odrobinę bicie serca. Przed nami Spadochron.

Słuchajcie, Radio Rodzina. Dziś troszkę przed godziną 13 opowiadałam wam o Dniu Dobrych Rad, który przypada właśnie dziś. No ale to właśnie lubię w kalendarzu świąt nietypowych, o którym mowa, że jednego dnia potrafi zmieścić naprawdę wiele ciekawych okazji do świętowania i na przykład dzisiaj przypada również Światowy Dzień Robienia na Drutach w miejscach publicznych. No i brzmi to dość niecodziennie, ale kryje w sobie naprawdę bardzo sympatyczną ideę, no bo chodzi o to, żeby wyjść ze swoim hobby do ludzi, no i pokazać, że na przykład robienie na drutach czy szydełkowanie to nie tylko praktyczna umiejętność, ale też świetny sposób na relaks. Jeszcze jakiś czas temu wydaje mi się, że wielu osobom takie zajęcie kojarzyło się głównie z babcią, która siedzi w fotelu i coś tam sobie na tych drutach robi. Tymczasem dziś to umiejętność, to hobby przeżywa naprawdę ogromny, prawdziwy renesans. Coraz więcej młodych osób, a nawet dzieci uczy się szydełkowania i robienia na drutach i to naprawdę świetne hobby. Z jednej strony uczy cierpliwości, rozwijania kreatywności i pozwala choć na chwilę oderwać się od ekranów, więc jeśli szukacie nowego zajęcia dla siebie, no to może właśnie dziś jest dobry dzień, żeby złapać za druty albo szydełko i spróbować czegoś nowego.

Pora obiadowa trwa, więc porozmawiajmy o czymś, co dla wielu z nas jest prawdziwym symbolem domowego stołu, czyli o rosole. Niby taka zwykła zupa, a jednak kryje się za nią coś znacznie ważniejszego i to postanowiło docenić Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, które rozpoczęło projekt pod nazwą Tradycja rosołów w Polsce. No i celem tego projektu jest wpisanie zwyczajów związanych z przygotowaniem i podawaniem rosołu na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. I tutaj organizatorzy projektu przekonują, że rosół jest częścią naszej historii, pamięci i rodzinnych tradycji, no i chyba trudno się z tym nie zgodzić, bo są potrawy, które po prostu smakują, ale są też takie, które przywołują wspomnienia, a rosół bez wątpienia należy do tej drugiej kategorii.

43 minuty po godzinie 13 na zegarach, a za nami Ewa Farna i kawałek La La La. I co ciekawe, ten utwór ma już 19 lat, został wydany w 2007 roku. Aż trudno uwierzyć, bo tak można powiedzieć w muzycznym slangu brzmi wciąż naprawdę przyjemnie i świeżo i zalicza się do naszych takich, można powiedzieć, polskich klasyków, w których my już teraz zostajemy, co prawda nie w języku polskim, ale przenosimy się za granicę. Przed nami legenda synthpopu, jeden wydaje mi się z najbardziej rozpoznawalnych zespołów świata. Przed nami Depeche Mode i Walking Mushrooms.

0: Prezydent Karol Nawrocki leci do Stanów Zjednoczonych. Przesłuchanie w sprawie ludzkich płodów odroczone. W poniedziałek kończy się tak zwany pakiet CPN. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Prezydent Karol Nawrocki udaje się jutro z wizytą do Waszyngtonu na zaproszenie obchodzącego urodziny prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. W trakcie wizyty przewidziano rozmowy na temat bezpieczeństwa, w tym o stałych bazach amerykańskich w Polsce, poinformował szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.
1: Od tego są tego typu spotkania, prawda, żeby móc porozmawiać, czy to w kuluarach, czy gdzieś wokół tego wydarzenia, ale są przewidziane odpowiednie sloty do tego, aby takie rozmowy przeprowadzić, ale sytuacja jest dynamiczna. Strona amerykańska też często zmienia swoje plany, więc nie jest to wykluczone, że ten

0: Ujawniono ludzkich 32. Cały czas prace trwają.
1: Zatrzymana w sprawie 57-letnia patomorfolożka Magdalena H. zasłabła dziś rano w izbie zatrzymań, tuż przed planowanym przewiezieniem do prokuratury. To kiedy usłyszy zarzuty, zdecydują lekarze. Magdalenie H. grożą dwa zarzuty: zbezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów. Za to drugie grozi do 12 lat więzienia.
2: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
3: W poniedziałek kończy się tak zwany pakiet CPN, czyli rządowe ograniczenie cen paliw na stacjach. Rząd nie podjął jeszcze decyzji, czy go przedłuży, mówi minister energii Miłosz Motyka.
4: Analizy trwają, więc te decyzje przed nami. Wszystkie scenariusze są na stole.
3: Decyzja ma zależeć od ceny ropy na światowych giełdach. Jeśli cena ropy spadnie, program może zostać wygaszony. Program tańszej benzyny na stacjach kosztuje budżet Polski 1 600 000 000 zł miesięcznie. Dobre wieści dla kierowców: znikną fale Dunaju na autostradzie A1, a konkretnie chodzi o ten śląski odcinek. Generalna dyrekcja wybrała wykonawcę naprawy póki co 3-kilometrowego odcinka w rejonie Dobieszowic. Remont A1 za ponad 36 milionów złotych rozpocznie wieloetapowe prace na zdeformowanym 16-kilometrowym odcinku między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi, informuje Szymon Haczyk z katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
5: Jednym z zadań wykonawcy przed przystąpieniem do naprawy będzie opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu. Z uwagi na rolę, jaką pełni autostrada A1, warunkiem zatwierdzenia tej dokumentacji będzie konieczność utrzymania ciągłości ruchu na trasie w trakcie prowadzonych robót.
3: A po remoncie za jedynki mają zniknąć nie tylko fale Dunaju, ale także obowiązujące przez nie ograniczenia prędkości.
6: Czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Dziś na terenie Dolnego Śląska wyrównana temperatura około 20-21 stopni na terenie całego województwa. Ale jedno jest pewne, dziś również oprócz tej przyjemnej temperatury opady deszczu, które nastąpią już niedługo w okolicach godziny 15-16, ale jak na razie jeszcze miejscami odrobina słońca, które również będzie przybijać się jeszcze w najbliższym czasie.
2: Radio Rodzina.

Dochodzi godzina 14.10, a to oznacza, że jeszcze przez niecałe dwie godziny do 16.00 możecie odwiedzić Bulwar Dunikowskiego, gdzie trwa Festiwal Pierwszej Pomocy. Jest to wydarzenie w otwartej, plenerowej formule, podczas którego można zobaczyć ratowników w akcji, odwiedzić interaktywne stoiska i przekonać się, jak wygląda pierwsza pomoc w praktyce. Więc jeśli chcecie oswoić temat, który, no, przyznajmy to szczerze, u wielu osób wciąż budzi stres i niepewność, no bo kiedy dochodzi do sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, no to najważniejsze są czas i działanie, no i właśnie tego uczą organizatorzy wydarzenia. Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, czy wiedzielibyście, jak pomóc drugiej osobie, warto zajrzeć na Bulwar Dunikowskiego, można tu zdobyć praktyczną wiedzę, poćwiczyć podstawowe działania, no i po prostu stać się bardziej świadomym, a taka wiedza może kiedyś okazać się bezcenna, więc przypominamy miejsce i czas Bulwar Dunikowskiego. Festiwal trwa do godziny 16.00.

Słuchacie Radio Rodzina, a ja już teraz mam dla Was bardzo fajne wydarzenie, które co prawda odbędzie się dopiero za tydzień, ale warto wspomnieć już o nim teraz, abyście mogli sobie zaplanować w fajny sposób przyszłą sobotę, bo to właśnie wtedy we wrocławskim zoo odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, a konkretniej będą to animalia. Jest to już piąta edycja tej akcji organizowanej wspólnie z Samorządem Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Fundacją Zoo Wrocław Dodo i tym razem ambasadorem wydarzenia został tygrys sumatrzański. Zapowiada się dzień pełen rodzinnej zabawy, ruchu, no i oczywiście nie inaczej zwierzęcych przygód, a teren zoo zamieni się w wielką arenę gry terenowej z wyzwaniami i zadaniami, które pozwolą jeszcze lepiej poznać świat zwierząt. No a my już teraz mamy dla Was podwójne zaproszenie do wrocławskiego zoo. Co ważne, bilet będzie można wykorzystać nie tylko podczas wydarzenia tych animaliów, ale także w dowolnym innym dniu, jeśli akurat przyszły weekend Wam nie odpowiada. A żeby wziąć udział w naszym konkursie, już teraz weźcie telefon dłoń i wyślijcie SMS pod numer 7148, zaczynając wiadomość od słowa rodzina, a w treści napiszcie w kreatywny sposób, z jakim zwierzęciem utożsamiacie się najbardziej. No mniej więcej chodzi o to, jakie na przykład zwierzę najlepiej oddaje Wasz charakter i dlaczego. Na Wasze odpowiedzi czekamy do godziny 14.40 i przypomnijmy, najbardziej kreatywna odpowiedź wygrywa.

35 minut po godzinie 14 dochodzi na zegarach. Jeśli tak jak ja właśnie spoglądaliście sobie przez okno i zdaliście sobie sprawę, że chmury wyglądają coraz groźniej, no to coś w tym jest. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla dużej części kraju, w tym również dla naszego regionu. Prawdopodobieństwo wystąpienia burz oszacowano na 75%, więc dosyć sporo, a synoptycy prognozują intensywniejsze opady deszczu miejscami do około 20-25 mm, a także porywy wiatru dochodzące do 75 km na godzinę. Lokalnie może pojawić się również grad, a ostrzeżenie obowiązuje dziś do godziny 23. Jeśli więc planujecie jakiś taki wieczorny spacerek, grilla albo dłuższy pobyt na świeżym powietrzu, no to warto mieć oko na niebo, no i sprawdzać na bieżąco prognozy. A my oczywiście będziemy trzymać rękę na pulsie i informować o sytuacji na bieżąco. Ale ile można rozmawiać o pogodzie? Wszyscy patrzmy na sytuację, która się zmienia, ale oczywiście już teraz wróćmy do muzycznego świata. Przed nami Tap i Grzegorz Chyży i Na chwilę.

Już za 13 minut godzina 15, godzina miłosierdzia, w trakcie której łączymy się na wspólnej modlitwie koronką do Bożego Miłosierdzia, którą transmitujemy dla Was w weekendy, prosto oczywiście z Łagiewnik, więc serdecznie zapraszamy, a tę chwilę jeszcze już do godziny 15 umilamy Wam wyjątkową muzyką. Przed nami zespół Nie ma go tu i psalm 126.

rozpaliła w nas nadzieję na spotkanie się z Tobą w blasku zmartwychwstania. Dziś każdego z nas wzywasz na tę drogę, na królewską drogę krzyża, która jest współpracą z Twoją łaską w codziennym obumieraniu sobie, w cichym znoszeniu dolegliwości choroby, własnej nieporadności, ograniczeń, trudnych doświadczeń. Czekasz na nas, by podzielić się cierpieniem, byśmy mieli pełny udział w dziele miłosierdzia. Tak, właśnie tak, ofiarowane cierpienie stanowi akt miłosierdzia, jakim możemy przyczynić się do zbawienia własnego i zbawienia świata. Dopełniając we własnym ciele Twoich udręk, dziękujemy Ci za to, że pierwszy przeszedłeś tę drogę, zostawiając doskonały przykład tym, którzy zechcą pójść Twoimi śladami. Powiedziałeś do świętej siostry Faustyny, że palą Cię płomienie miłosierdzia i że pragniesz je wylewać na duszę. Więc dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy, wylej zdroje Twojej łaski na cały świat. Obdarz Kościół Święty nowymi powołaniami do służby w kapłaństwie, życiu zakonnym, na misjach. Daj łaskę wzrastania w doskonałej miłości powołanym i spraw, by owocne było ich duszpasterzowanie i apostolstwo.

O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię. Ufnij w te słowa, Jezu, pragniemy prosić o te łaski i doczesne dobrodziejstwa, które są zgodne z Twoją wolą, bo Twoja wola jest dla nas samym miłosierdziem. Prosimy o wierne jej pełnienie dla wszystkich ludzi, aby postępowali zgodnie z dekalogiem wypisanym w ich sercach. Dla pasterzy Kościoła, osób konsekrowanych i wiernych świeckich prosimy o radykalizm życia ewangelicznego, aby w nich i przez nich objawiało się światu Twoje miłosierdzie. Udziel łaski nawrócenia wszystkim, którzy się pogubili, pobłądzili, aby skorzystali z czasu miłosierdzia i nie zginęli na wieki. Błogosław naszej Ojczyźnie. Pomóż w moralnym odrodzeniu naszego narodu i Europy, aby wróciła do chrześcijańskich korzeni. Daj pokój Ukrainie oraz tym krajom, w których toczą się wojny i prześladowania. Udziel potrzebnych łask chorym i konającym.

0: Wysłuchaj próśb złożonych przed Twym cudownym obrazem, a także w sercach pielgrzymów, modlących się z nami przez transmisje telewizyjne, radiowe i internetowe. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, w Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, w święty Kościół powszechny, w świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, w żywot wieczny. Amen.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
4: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. for the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
5: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

Uwielbiamy Cię, Jezu, za wszystkie dzieła Twojego miłosierdzia, a dziś szczególnie za Maryję, Matkę Miłosierdzia, za jej niepokalane serce. Powołałeś ją do wyjątkowego uczestnictwa w objawieniu się Twego miłosierdzia. Z wysokości krzyża dałeś nam Maryję za Matkę. Pragniemy być jej posłuszni. Pragniemy posłuszni być jej słowom. Nie lękaj się złudnych przeszkód, ale wpatruj się w mękę Syna mojego, a tym sposobem zwyciężysz.

0: Prezydent Karol Nawrocki leci do Stanów Zjednoczonych. Przesłuchanie w sprawie ludzkich płodów odroczone. W poniedziałek kończy się tak zwany pakiet CPN. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Prezydent Karol Nawrocki udaje się jutro z wizytą do Waszyngtonu na zaproszenie obchodzącego urodziny prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. W trakcie wizyty przewidziano rozmowy na temat bezpieczeństwa, w tym o stałych bazach amerykańskich w Polsce, poinformował szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.
1: Od tego są tego typu spotkania, prawda, żeby móc porozmawiać, czy to w kuluarach, czy gdzieś wokół tego wydarzenia, ale są przewidziane odpowiednie sloty do tego, aby takie rozmowy przeprowadzić, ale sytuacja jest dynamiczna. Strona amerykańska też często zmienia swoje plany, więc nie jest to wykluczone, że ten program jeszcze się rozszerzy albo zmieni na ten moment. To jest niedziela, wieczorna gala i tam spotkanie z prezydentem Trumpem, rozmowa i następnie udział w wydarzeniu o charakterze celebracyjno-sportowym, co jest przyczynkiem do całej tej wizyty.
0: Marcin Przydacz dodał, że podczas wizyty prezydenta Nawrockiego odbędzie się także niedzielna msza święta i spotkanie z Polonią. Patomorfolożka zatrzymana w związku z makabrycznym odkryciem w Lutoryżu pod Rzeszowem wciąż nie usłyszała zarzutów w prokuraturze. Zasłabła tuż przed przesłuchaniem i trafiła do szpitala. Rośnie też liczba odnalezionych płodów ludzkich w ogródku domu, który do niedawna należał do kobiety. O szczegółach Marcin Starzec.
2: Policja wykopała już szczątki 32 ludzkich płodów, o 3 więcej niż wczoraj. Prace mogą jednak potrwać do początku przyszłego tygodnia, a liczba może jeszcze wzrosnąć, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
3: Mam informację z dzisiejszego dnia, z godzin porannych, że tych płodów ujawniono ludzkich 32. Cały czas prace trwają.
2: Zatrzymana w sprawie 57-letnia patomorfolożka Magdalena H. zasłabła dziś rano w izbie zatrzymań, tuż przed planowanym przewiezieniem do prokuratury. To kiedy usłyszy zarzuty, zdecydują lekarze. Magdalenie H. grożą dwa zarzuty: zbezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów. Za to drugie grozi do 12 lat więzienia.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W poniedziałek kończy się tak zwany pakiet CPN, czyli rządowe ograniczenie cen paliw na stacjach. Rząd nie podjął jeszcze decyzji, czy go przedłuży, mówi minister energii Miłosz Motyka.
5: Analizy trwają, więc te decyzje przed nami. Wszystkie scenariusze są na stole.
0: Decyzja ma zależeć od ceny ropy na światowych giełdach. Jeśli cena ropy spadnie, program może zostać wygaszony. Program tańszej benzyny na stacjach kosztuje budżet Polski 1 600 000 000 zł miesięcznie. Dobre wieści dla kierowców: znikną fale Dunaju na autostradzie A1, a konkretnie chodzi o ten śląski odcinek. Generalna dyrekcja wybrała wykonawcę naprawy póki co 3-kilometrowego odcinka w rejonie Dobieszowic. Remont A1 za ponad 36 milionów złotych rozpocznie wieloetapowe prace na zdeformowanym 16-kilometrowym odcinku między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi, informuje Szymon Haczyk z katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
6: Jednym z zadań wykonawcy przed przystąpieniem do naprawy będzie opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu. Z uwagi na rolę, jaką pełni autostrada A1, warunkiem zatwierdzenia tej dokumentacji będzie konieczność utrzymania ciągłości ruchu na trasie w trakcie prowadzonych robót.
0: A po remoncie za jedynki mają zniknąć nie tylko fale Dunaju, ale także obowiązujące przez nie ograniczenia prędkości.
7: Czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Aktualnie na wrocławskich termometrach 21 stopni Celsjusza. Dodatkowo przelotne opady deszczu oraz silne porywy wiatru, które będą towarzyszyły nam z maksymalną siłą 26 km na godzinę. Dodatkowo jak na razie dobra jakość powietrza oraz ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1014 hektopaskali.
8: Reklama.
9: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci, jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
10: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
11: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem. Plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
8: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej, świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami. Wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8 przez 2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
12: Oleśnica nabiera smaków. 21 czerwca zapraszamy na pierwszy Oleśnicki Festiwal Wina i Serów. Rynek od godziny 12 zamieni się w przestrzeń degustacji, inspirujących rozmów o smakach, spotkań z pasjonatami i koncertów na żywo. To będzie niedziela, którą zapamiętasz wszystkimi zmysłami. Przyjdź i daj się zaprosić do świata dobrego smaku.
13: Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
14: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście.
15: Reklama.

Słuchajcie, Radio Rodzina, na naszej antenie już teraz coś, co myślę, że każdy z nas gdzieś ma, tylko nie każdy się do tego przyznaje, czyli muzyczne guilty pleasure, czyli czego słuchamy, ale tak troszeczkę po cichu. Powiem wam, że ostatnio mam wrażenie, że mój algorytm w internecie odkłada się w taki sposób, że co chwilę trafiam na filmiki, gdzie ludzie pokazują swoje muzyczne składanki i to są takie połączenia, że człowiek by w życiu nie pomyślał. Totalnie różne gatunki, różne klimaty, a jednak jakoś tak się to spina. I to jest właśnie fajne, że muzyka jest od emocji. Inna na gorszy dzień, inna na spacer, inna do biegania, no a jeszcze inna, kiedy po prostu chcemy się troszeczkę oderwać, a nie analizować. No i umówmy się, każdy z nas ma coś takiego, czego może nie puścimy znajomym jako pierwsze, ale oczywiście znamy na pamięć. No i taki klasyk, jak przychodzi wesele, no to nagle okazuje się, że bez pewnych kawałków parkiet się nie klei, no i wszyscy znają tekst od pierwszej do ostatniej linijki. Więc ustalmy sobie to raz a konkretnie, że muzyka nie zawsze musi być ambitna czy idealnie dopasowana do naszego wizerunku, bo czasem po prostu ma sprawić, że jest lżej, przyjemniej, no i troszkę bardziej po naszemu.

crown again. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Masz w sobie...

Słuchajcie, Radio Rodzina na naszej antenie już za chwilę po godzinie 16.10 porozmawiamy o tym, jak zmieniała się rola ojca w rodzinie oraz jakie ma on znaczenie dla rozwoju dziecka. Naszym gościem będzie Piotr Kopyto, psycholog i psychoterapeuta rodzinny oraz Jacek Ziora, tata 4,5-letniej Zuzi i 2-letniego Nikodema, który w sieci działa jako tata w aucie. Poruszone zostaną również tematy rozwoju dziecka i tego, jaką rolę pełni ojciec w tym procesie oraz porozmawiamy również na temat aktywnego ojcostwa. Nie zabraknie również innych tematów związanych właśnie nie inaczej z rodzicielstwem, z ojcostwem, ale to wszystko już za chwilę o godzinie 16.10, nie inaczej w audycji Rodzic ma moc.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Aktualnie na wrocławskich termometrach 21 stopni Celsjusza. Dodatkowo przelotne opady deszczu oraz silne porywy wiatru, które będą towarzyszyły nam z maksymalną siłą 26 km na godzinę. Dodatkowo jak na razie dobra jakość powietrza oraz ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1014 hektopaskali.
0: Radio Rodzina.

0: Rodzic ma moc.
1: W rodzinie każdy jest ważny.
2: Przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną w studiu dzisiaj Piotr Kopyto, psycholog i psychoterapeuta rodzinny. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Oraz Jacek Ziora, znany jako tata w aucie, tata 4,5-letniej Zuzi oraz 2-letniego Nikosia, który prowadzi taką stronę tata w aucie.
3: Dzień dobry.
2: I dzisiaj porozmawiamy właśnie o tacie, nie tyle w aucie, ale tacie w rodzinie, o roli ojca. Na początku może, jak zmieniła się rola ojca na przestrzeni ostatnich pokoleń?
3: Być może będę się trochę poruszał w stereotypach. Na pewno kiedyś ojciec był mniej zaangażowany w domu, tak jakby do środka, w te obowiązki domowe. Bardziej to była domena kobiet, a mężczyźni zajmowali się tym, co na zewnątrz. I chyba był bardziej zdystansowany ojciec właśnie w związku z tym. No, tak jak mówię, to jest duże uproszczenie, bo były różne sytuacje. Tam mieliśmy i rewolucję przemysłową, gdzie wtedy i mężczyzna, i kobieta byli skierowani na zewnątrz. Mieliśmy jeszcze parę innych zjawisk. Natomiast co do takiej zasady, to myślę, że w dzisiejszych czasach coraz większą uwagę zwracamy na to, żeby ojciec jednak był w domu i tam się też bardziej angażował niż kiedyś.
2: A Jacku, jakie ty widzisz różnice między tym, jaką rolę pełnił twój ojciec, albo w ogóle ojcowie z pokolenia twojego ojca, a jaka jest twoja rola dzisiaj, jak ty to widzisz?
4: No zdecydowanie widzę różnicę w czasie spędzanym z dziećmi. Kiedyś, tak właśnie może trochę stereotypowo, ale było tak raczej, że ojciec był sprowadzony do tej roli żywiciela, taki ma zapewnić bezpieczeństwo, utrzymanie, a opieka to bardziej mama. I widzę, wiadomo, że były na pewno różne sytuacje, tak, ale myślę, że też z własnego doświadczenia tak to wyglądało. Natomiast dzisiaj też duży nacisk kładzie się na to, żeby ten ojciec był bardziej obecny w takim codziennym życiu dzieci, żeby się nimi zajmował. Albo też ciekawy przykład, że ja na przykład byłem przy obu porodach moich dzieci, a mój tata ma 3 dzieci, a nie był przy żadnym. I to też, wiadomo, być może nie miał w ogóle takiej możliwości, ale to też jest coś, co pokazuje, że to się zmienia. Że
2: już od pierwszych chwil można
4: tak,
2: powiedzieć.
4: Tak, no i to niesamowite przeżycie w ogóle. I też podpowiem, bo że właśnie poród nie wygląda tak jak w filmach, a wielu na przykład ojców naszych, właśnie pokolenia naszych ojców, nawet nie wie, jak wyglądają porody, ale już taka na przykład codzienna higiena zajmowania się dzieckiem, higiena dziecka, też wydaje mi się, że ta proporcja się bardzo zmieniła. Albo na przykład na spacerach bardzo często widzę ojców z dziećmi, a kiedyś wydaje mi się było to zdecydowanie domeną no, po prostu tylko kobiet. A po prostu to się zmienia i to widać na ulicach i ja to widzę też po sobie, po znajomych.
2: No właśnie, a jaką rolę pełni ojciec w rozwoju dziecka z perspektywy psychologii rozwojowej?
3: No bardzo ważną. Z jednej strony dziecko jak wzrasta w właśnie takiej kochającej rodzinie, to ojciec jest odpowiedzialny za to, żeby wyznaczyć pewne granice przestrzeni do tego rozwoju. I tak jak mamy granice państw, no to te granice są po coś. Jeżeli się zbliżamy do granicy, to też coś tam oznacza. No i dziecko, żeby czuło się bezpieczne, to te granice muszą być. I to jest właśnie rola ojca. A druga taka rola to jest pokazanie świata zewnętrznego, że on chociaż jest może jakiś taki straszny, jakbyśmy tak z perspektywy historycznej pomyśleli o tych polowaniach, o jakichś tygrysach, szablozębnych, mamutach i tak dalej, no to świat zewnętrzny może być niebezpieczny, tam można sobie krzywdę zrobić. I ojciec jest tym, który zabiera dziecko w ten świat zewnętrzny i pokazuje, że mimo tego ryzyka to jest wszystko do okiełznania. Więc no tak powiedział, że to są takie dwie podstawowe role ojca w rodzinie, czyli jedna to jest bycie takim strażnikiem granic, żeby wśród tych granic była taka ogromna przestrzeń na ten rozwój, a druga rzecz no to pokazanie tego świata, że jest on do okiełznania.
2: No jeszcze mam takie jedno pytanie o to, że zarówno tata, jak i mama są takimi modelowymi ludźmi, można powiedzieć, trochę dla dzieci, czyli mama jest takim wzorem kobiety, który sobie potem gdzieś kształtujemy jako dzieci w głowie, a tata wzorem mężczyzny, męskości, czyli to też ma taki wymiar, prawda?
3: Oczywiście, że tak, no to szczególnie właśnie teraz, bo było czasami tak, że mężczyźni na przykład wyjeżdżali gdzieś za pracą albo tak rzadko byli w domu, że dziecko nawet no, nie miało okazji. Mamy mnóstwo takich sytuacji, w których dzieci nie mają relacji z ojcem i jest ta relacja biologiczna, genetyczna, ale faktycznie nie ma tej relacji. I to jest też taka różnica, że mama jakoś tak naturalnie buduje od razu tą relację, nawet poprzez karmienie, natomiast jakby ta relacja już jest w pakiecie w pewnym sensie, natomiast mężczyzna musi dziecko poznać, w ogóle się z nim zapoznać, zbudować tą relację jakby od, w pewnym sensie od zera. Im wcześniej zacznie, tym łatwiej. No więc jest tutaj taka drobna różnica, nawet mężczyźni mają trochę trudniej w tym obszarze.
0: Rodzic ma moc.
1: W rodzinie każdy jest ważny.

0: Rodzic ma moc, bo rodzina daje siłę.
1: Wcześniej powiedziałeś, Jacku, troszeczkę o różnicach w ojcostwie kiedyś i dziś. A czym dla ciebie jest aktywne ojcostwo? O tym ostatnio mam wrażenie, że troszeczkę więcej się mówi.
2: Zdecydowanie powiedziałbym, że aktywne ojcostwo to jest obecne ojcostwo. W sensie, że ojciec, żeby być aktywny, musi być przede wszystkim obecny. I tutaj uważam, że też widać zmianę. Nadal jest jeszcze dużo do zrobienia na tym polu, na pewno. I uważam, że to jest tak naprawdę kluczowe, żeby być obecnym przy dziecku. I też tutaj od razu zaznaczę, że być obecnym, ale nie tylko fizycznie. Bo też często to są takie wyzwania naszych czasów, że często widzimy, czy z własnego doświadczenia, że rodzic jest niby z dzieckiem, ale on patrzy w telefon na przykład, tak? I wtedy dla dziecka to nie jest taka obecność stuprocentowa, a dziecko wymaga uwagi. I właśnie aktywność to nie zawsze musi oznaczać, że nie wiem, chodzimy z dziećmi na rowery, czy aktywności czysto fizyczne. Oczywiście to też jest super, ale ja tak się nauczyłem z mojego doświadczenia, że dzieci tak naprawdę nie potrzebują nie wiadomo czego, potrzebują rodzica, który po prostu będzie na nich uważny, będzie słuchał tego dziecka też. To jest też istotna kwestia, żeby to dziecko czuło się wysłuchane, zobaczone. Bardzo często, kto ma małe dzieci, to wie, że dziecko czasami przynosi coś i mówi, mama patrz, tata patrz. Mhm. I pokazuje nam jakiś obrazek, tak na bazgrał dwie kreski, no i mama patrz. I to dziecko jest takie podekscytowane i chce, żeby ten rodzic faktycznie zobaczył. I to często nie chodzi o ten obrazek. To chodzi właśnie o to, żeby zobaczyć to dziecko. Uważam, że to jest kluczowe i dzieci tego najbardziej potrzebują. Dlatego dla mnie aktywne ojcostwo, czy po prostu rodzicielstwo, jest wtedy, kiedy my z dziećmi spędzamy czas, i robimy to w sposób taki świadomy, aktywny, właśnie pełny, bym powiedział.
1: Czyli chodzi nie tylko o obecność fizyczną, ale też taką obecność, można powiedzieć, emocjonalną.
2: Tak.
1: To też daje takie duże poczucie bezpieczeństwa. Zgodzicie się ze mną?
3: Tak, oczywiście w ogóle. Tak sobie myślę, że tutaj Jacek bardzo ważną rzecz poruszył, te przyjęcie dziecka przez ojca. Kojarzy mnie takie różne historie, nawet z filmów, tam no, jest taki pewnie tekst, weź się tato, jak dziecko odpowiada, tak? Kiedy rodzic zamiast przyjąć dziecko, to na przykład wymaga, też kojarzę takie sytuacje z różnych rodzin, że przychodzi właśnie dziecko do taty, żeby się czymś pochwalić, że coś zbudowało, a ojciec w tym czasie mówi mu, no a czemu nie odłożyłeś na miejsce moich kombinerek, tak? Albo czemu się nie zapytałeś i w ogóle czemu zrobiłeś mi bałagan w garażu, jakby to jest pierwsza odpowiedź ojca i w ogóle to dziecko wtedy tak odchodzi z takim dużym smutkiem. Myślę, że to jest właśnie kluczowe, żeby przyjąć i docenić w ogóle dziecko. Ojciec tutaj będzie miał taką naprawdę szczególną rolę.
1: A mnie interesuje też ta perspektywa, można powiedzieć, historyczna. Czy współczesnym ojcom łatwiej być blisko dzieci niż kiedyś?
3: Trochę tak, a trochę nie. Myślę, że z tej perspektywy łatwiej jest, bo jest jakaś taka większa wiedza, przestrzeń i jakoś społecznie zwracamy na to większą uwagę, to bardzo dobrze. Natomiast jest o tyle trudniej, że no jest taka współcześnie pogoń za, w pewnym sensie za dobrami materialnymi, ale ona już, no to jest trochę inna pogoń, bo ja bym nie powiedział, że to jest pogoń za pieniędzmi, tylko za tym, żeby zadbać o tą przestrzeń materialną. Nawet bym to chyba określił mianem perfekcjonizmu, że my jako rodzice chcemy najpierw zadbać o to, żeby dziecko miało gdzie mieszkać, co jeść i w ogóle, żeby miało możliwość rozwoju, zapisania się na różne zajęcia, korepetycje, więc my się tak po prostu bardzo spinamy, żeby mieć te zasoby finansowe. I, no i to jest tak pułapka, natomiast ta wiedza jest zasobem i tutaj nie ma jakiejś chyba prostej odpowiedzi, ale no są to takie właśnie konteksty.
2: Ja myślę podobnie, że z jednej strony jest łatwiej, bo właśnie chociażby te kwestie materialne kiedyś, no przynajmniej z opowieści rodziców czy dziadków, no to było o wszystko trudno, wszystkiego było mało, ale z drugiej strony teraz właśnie mamy taki przesyt tego wszystkiego. Dzieci mają bardzo dużo rzeczy. Ja uważam, że za dużo. Staramy się cały czas z żoną, żeby tych rzeczy było mniej, ale też nie jest to łatwe.
1: Po prostu no, umówmy się, najlepszą zabawką jest patyk i kamień.
2: Dokładnie. I właśnie to jest to, że my często dzieci przerzucamy, zarzucamy, czy zajęciami właśnie tak, jak tutaj kolega powiedział, takimi zajęciami na zasadzie rozwoju jakiegoś. Chcemy tego z dzieciom dać za dużo, ale materialnie tak samo. Więc pod tym względem jest, myślę, łatwiej, ale jest pułapka. Natomiast jest trudniej ze względu na to, że my, mam wrażenie teraz, dzięki tej wiedzy, którą mamy, my uczymy się ojcostwa na nowo trochę, ale też nie mamy odpowiednich wzorców, bo nasi ojcowie żyli w innych czasach, mieli dostęp do innej wiedzy, albo tego dostępu w ogóle nie mieli. I trochę jest tak, że my uczymy siebie i nasze dzieci jednocześnie. I to jest takie wyzwanie, które ja widzę bardzo. Oczywiście, że są różne sytuacje, tak? I nie mówię, że wszyscy ojcowie w latach 80., 90. byli nieobecni, bo na pewno tak nie było. Ale widzę to, że my teraz też chcemy się tego uczyć. Mam nadzieję, że coraz więcej osób będzie chciało tak faktycznie podchodzić do tego świadomie, do tego ojcostwa i uczyć się. I to ja widzę trudność taką, że my musimy sami jakby siebie zmieniać i od razu zmieniać podejście nasze i od razu przekładać to na dzieci, czyli jakby uczymy dwa pokolenia naraz.
1: Można tak powiedzieć, dobrze to ująłeś. Ja mam wrażenie trochę, że kiedy mówimy o uczeniu się, to od razu nas odsyła gdzieś na jakiś uniwersytet, kurs bycia ojcem czy książki, a to trochę doświadczenia nas tego uczy, prawda? Że każdy jest ojcem czy mamą w unikalny sposób wynikający z tej relacji, jaką buduje z dzieckiem. I to dziecko często jest przewodnikiem tutaj po tych różnych labiryntach emocji i pozwala nam rozumieć lepiej nas.
2: No i zdecydowanie.
1: Powiedz, a jak ojciec może budować silną więź z dzieckiem na co dzień?
2: Chyba się powtórzę i powiem, że po prostu przez obecność, że to jest kluczowe. Nie da się zbudować silnej relacji, jak się nie jest obecnym. Bo nawet jeżeli ktoś, nie wiem, zaplanuje super, nie wiem, godzinę, dwie w ciągu dnia z dzieckiem, czy na, nie, powiedzmy pół godziny, no to fajnie. Ale wydaje mi się z mojej perspektywy, że lepiej, żeby tego kontaktu było więcej. On niekoniecznie musi być przeładowany atrakcjami. Dla dziecka, mi się tak wydaje, tu może Piotr to potwierdzi, ale że dla dziecka ważniejsze jest tak naprawdę, że ten ojciec czy matka, że po prostu rodzic jest, że spędza z nim czas, że jest właśnie uważny na to dziecko, a niekoniecznie, że to jest wypełnione atrakcjami nie wiadomo jakimi. Ja też często zauważam już po rodzinie czy znajomych, że właśnie idziemy trochę w złą stronę, że kiedyś właśnie nie było nic i teraz chcemy dać dzieciom wszystko, a zapominamy o tym, że one nie potrzebują, właśnie tak powiedziałaś, ten patyk jest najlepszą zabawką, tak? Że niekoniecznie musimy się, że my się sami spinamy, sami nakładamy na siebie jakieś takie wymagania, a dzieci nie potrzebują tego.
0: Rodzic ma moc, bo rodzina daje siłę.

0: Rodzic ma moc. Razem rośniemy.
1: Mam jeszcze takie pytanie, jak ojciec może wspierać matkę dziecka i wzmacniać tym samym całą rodzinę?
2: No to jest takie, myślę, ważne pytanie i też kluczowe, bo na przykład z perspektywy psychologii systemowej my patrzymy na rodzinę właśnie jako, no właśnie na pewien system i tam dowodzenie będzie pomiędzy mamą i tatą w małżeństwie, czy między partnerami i żeby wszystko dobrze działało w tym systemie, to w tym punkcie dowodzenia też musi być jakaś taka zgoda. Nie jest to możliwe, żeby być dobrym ojcem bez szacunku do matki dziecka i to jest chyba w ogóle coś, co no już teraz na szczęście staje się oczywiste w rodzinach, ale bez tego nie da się zacząć, tak? Nawet jeżeli są jakieś takie trudne sytuacje, kryzysy, czy jakieś rozstania, rozwody, to warto zawsze do tego wracać i mieć tego świadomość, że jeżeli chcemy być takim autentycznym ojcem, i takim stwarzającym bezpieczeństwo, to no to pierwsze co to musimy pokazać ten szacunek do mamy, dzieciom i w ogóle wewnętrznie też o niego zadbać. No i to jest takie może słowo szacunek dla mamy, ale za tym stwierdzeniem bardzo dużo się kryje. Też taką obecność, też to takie są, można powiedzieć, instrukcje trochę może, nie, że warto dzieciom pokazać, że mama jest tym numerem jeden, że mam dla was czas, ale no teraz jest jeszcze ważniejszy w pewnym sensie czas, to nie dlatego, że wy jesteście mniej ważni, tylko że tutaj jest ten system dowodzenia i to może brzmieć trochę tak, trochę brutalnie czasami dla dziecka, nie? Że no teraz mam czas dla mamy, ale właśnie, może nie paradoksalnie, ale to właśnie buduje to poczucie bezpieczeństwa, czyli dziecko widzi, że tam w tym systemie zarządzania jest dobrze, jest bezpiecznie i to są takie pułapki nieraz, które możemy wpadać jako ojcowie, że jeżeli dziecko się pojawi, czasami no, córka może być oczkiem w głowie, tak, no to możemy trochę zapomnieć o mamie, zresztą z drugiej strony tak samo, są takie pułapki, więc warto jakoś do tego wracać. A to jak wspierać żonę, no to najlepiej zapytać się żon, tak, i tu jest ważne, żeby też ojciec zadbał o tą znowu przestrzeń na to spotkanie i porozmawianie, czyli zaproszenie żony no na randkę, ale też na jakąś taką rozmowę, nawet trochę organizacyjną, ale też przede wszystkim taką o tym, jak się czujesz, czy nie jesteś przeciążona i same porozmawianie o tym to już będzie dobry punkt wyjścia.
3: No to ja tu mogę potwierdzić, że faktycznie tu bardzo, bardzo dobrze to ująłeś i faktycznie jest pułapka, to potwierdzam jako ojciec dwójki dzieci, że jest pułapka tego, że jak pojawia się dziecko, to wszystkie zasoby na dziecko i zapominamy o tej drugiej stronie, o mężu, o żonie i zapominamy o sobie. I to są takie pułapki, na które trzeba uważać, bo na początku wiadomo, dziecko na początku wymaga bardzo dużo i faktycznie trzeba mu dać tego czasu, tej energii, ale potem jak już to się tak trochę ustatkowuje, już złapiemy rytm, to warto pamiętać właśnie o sobie nawzajem. Bardzo fajnie powiedziałaś, bardzo mi się podobało to, żeby zapytać się żony, jak się czuję. To moja żona mnie tego nauczyła trochę, bo ja też jakby nie, może nie miałem tego tak naturalnie, ale nauczyła mnie tego i za to jej bardzo dziękuję, żeby właśnie zwykłe pytanie, jak się czujesz, jak ci minął dzień, albo czy czegoś potrzebujesz, to już jest bardzo dużo. Wiem niestety, że wiele kobiet tego nie doświadcza i tu też jest nasza rola ojców, partnerów w tym, żeby nad tym popracować, bo to nie jest trudne tak naprawdę, nie potrzeba wiele, więc ta uważność, to właśnie też jakieś wspólne wyjścia, to wiem, logistycznie to czasami bywa bardzo trudne, żeby zorganizować wyjście z żoną, ale warto się starać, warto próbować i jakieś tam nawet opiekunkę zatrudnić, czy jak mamy kogoś z rodziny, to jeszcze lepiej i po prostu ten czas dla siebie mieć.
1: Pozdrawiamy wszystkie babci i wszystkich dziadków.
3: Tak,
1: tutaj.
3: Tak, właśnie. Więc to jest, myślę, bardzo taka istotna kwestia, żeby nie wpadać w pułapkę tego, żeby 100% dla dzieci. I też właśnie ta druga kwestia, też mi się bardzo podobało, jak powiedziałeś o tym, że dla dziecka bardzo ważne jest to, jak właśnie ojciec traktuje mamę. I widząc ten szacunek, to, że ona jest faktycznie na pierwszym miejscu, to czasami ludzie się z tym nie zgadzają, że dziecko jest najważniejsze. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony, jeżeli dziecko zauważy, że ta mama jest dla taty najważniejsza, a tata dla mamy, to uczy się właśnie tej relacji, uczy się tej bliskości i to jest taki wzór, który bardzo dużo potem może dać. Tak mówię trochę z własnego doświadczenia i to uważam, że jest bardzo ważne i żeby po prostu o tym nie zapominać i żeby się wspierać razem. A jeszcze jak tata może pomóc, ty mu powiedziałeś, żeby zapytać żony, Na pewno tak. Natomiast też wydaje mi się, można duży nacisk postawić na taką trochę samodzielność, bo na przykład często też kobiety mówią, jak ja mu nie powiem, to on nic nie zrobi.
1: Właśnie, właśnie, to bycie menadżerką domu.
3: Tak, i to jest, wiem, że to jest obciążające psychicznie, jeżeli kobieta ma na głowie wszystko i musi, okej, okay, facet zrobi, ale jak mu się powie, więc oczywiście, że warto zapytać, przegadać z żoną, co tam, jakie są potrzeby, ale też no, jakby samemu wychodzić z inicjatywą, to taka
2: zbierać,
3: rada.
2: Zbierać punkty.
3: Dokładnie, zbierać punkty, bo to dużo punktów daje.
0: Rodzic ma moc. Razem rośniemy.

0: Rodzic ma moc.
1: W rodzinie każdy jest ważny.
2: No właśnie, dzielisz się swoim doświadczeniem, Jacku. Chciałam zapytać, może to takie duże pytanie, czy miałeś takie przemyślenia, takie refleksje, jak ojcostwo zmieniło ciebie jako mężczyznę i to, jak patrzysz na świat w ogóle?
3: Oj, bardzo. Powiem szczerze, że ja trochę nie pamiętam teraz życia sprzed dzieci. Mam coś takiego, że jak ja sobie próbuję przypomnieć, jak ja funkcjonowałem, to trochę ciężko mi jest, bo to no, wywraca życie do góry nogami. Nie w negatywnym sensie oczywiście, chociaż jest trudniej, tak? Jakby też to, co mi kiedyś ktoś powiedział, że dzieci utrudniają życie i to brzmi może nie fajnie, ale tak jest. No, bycie z dzieckiem to jest duże utrudnienie, to jest duża praca, ale jakby to, co ona daje, jak zobaczy się tą uśmiechniętą buzię rano, albo jak właśnie przyjdzie z tym pobazgraną kartką, to po prostu wynagradza wszystkie jakieś nieprzespane noce czy trudniejsze chwile. I też to, co wcześniej padło, że można naprawdę poznać siebie. Ja odkryłem w sobie pokłady różnych emocji, których nie wiedziałem, że mam przed dziećmi. Przyznam się, nie zawsze były to pozytywne emocje. Były to czasami trudne rzeczy, które warto też przepracować. I no, zmienia, naprawdę można się dowiedzieć o sobie. Właśnie to jest ciekawe, że dzieci uczą nas tak naprawdę o nas, o rodzicach bardzo dużo. I to jest, no, to jest niesamowite, że tak powiem, ja to traktuję jak taką przygodę życiową. Moje dzieci i naszą rodzinę, że każdy coś sobie daje nawzajem. I faktycznie właśnie dzieci uczą nas poznawać się na nowo, bo mówię, ja wiem, że ja jestem innym człowiekiem niż byłem te 5 lat temu, jak nie miałem dzieci.
2: To taka ekspresowa ewolucja, można powiedzieć.
3: Oj, tak.
2: A jak na to patrzy psychologia rozwojowa?
4: No tak samo. I myślę sobie po różnych przykładach, czy tam klientów, czy nawet z jakiegoś otoczenia, jak bardzo zmienia ojcostwo, bo no, jest też takie zjawisko, nie wiem w sumie jak to nazwać, że możemy nazwać tak stereotypowo jakichś Piotrusiów Panów, albo też takie zjawisko mężczyzn, którzy zagubili się gdzieś w tym wieku nastoletnim, na przykład w grach komputerowych, nie? To jest sporo takich mężczyzn, którzy są teraz koło na przykład 30, 40 i mają trudność w wejściu w relację taką właśnie, znalezieniu partnerki, małżonki. I jest taki duży kontrast pomiędzy nimi a ich kolegami, którzy zostają ojcami. A często w ogóle to jest właśnie ta sama osoba, tak, która później zostaje ojcem. I tak sobie myślę nawet o konkretnej jednej osobie. To była taka osoba, która spędzała dużo czasu właśnie na grach i to był taki tryb dnia, praca, no, gry, piwko, ewentualnie tam z partnerką jakieś rozmowy krótkie i pojawiło się dziecko trochę niespodziewanie i wywróciło do góry nogami świat tej osoby i ta osoba nagle stała się tak odpowiedzialną osobą, w ogóle tam zmieniła pracę i w ogóle no, taka tam rewolucja się stała, oczywiście trudna bardzo, bo tam było dużo paniki też, ale no, dla mnie jest taki po prostu obraz, jak niesamowicie to ojcostwo zmienia człowieka, że trzeba w ciągu roku zrobić taki krok rozwojowy, dojrzeć, nie? Więc to jest taki przyspieszony kurs dojrzałości, nie? Tak myślę. Oczywiście jeśli to udźwigną ojcowie, bo zdarza się, że nie dźwigają, to na szczęście nie są jakieś takie aż tak powszechne przypadki. No ale to może na inną rozmowę w ogóle też temat, nie? Tak.
3: Ja tu chciałem dopowiedzieć, bo mi się przypomniało, że na ojcostwo ciężko jest się przygotować, bo jak ty o tym mówiłeś, o tej przemianie, to ja sobie przypomniałem, że ja jak już wiedziałem, że nasze dzidzia się zbliża, starałem się jak najbardziej do tego przygotować, być właśnie, no, czytałem książki, jakieś tam artykuły i starałem się, mówię, będę gotowy i nie czułem się gotowy oczywiście absolutnie, jak się dziecko urodziło. I właśnie to też, co ty powiedziałaś wcześniej, że tak naprawdę my się tego uczymy już w trakcie doświadczenia, że tak naprawdę uczymy się rodzicielstwa, no, że tak powiem, na żywo, jak już się to dziecko pojawi, bo nie jesteśmy się w stanie na to przygotować, tak mi się wydaje.
2: Będziemy zmierzać do końca. Chciałabym prosić was o takie podsumowanie, po prostu może o takie przesłanie, jakie warto dziś skierować do ojców od was teraz.
4: No, ja tak sobie też myślę o takich hasłach. Może to nie jest, no, to nie będą takie hasła, że tak trzeba, nie? Ale takie zachęcające. I one w sobie dużo zawierają. Ojciec zawsze, taki dobry ojciec, tak, ma hojne serce i to hojne serce oznacza właśnie ten czas i zaangażowanie, o którym mówiliśmy. Czyli takie, jakbyśmy hasło mieli podać, że no, ojciec nie jest minimalistą, czyli zawsze walczy o to, żeby być dla dzieci. Z takim towarzyszeniem to myślę sobie, że ojciec czuwa i daje wolność jednocześnie. To jest taki pozorny paradoks, że jednocześnie dać wolność, ale czuwać. Myślę, że ojciec też dotrzymuje obietnicy. No jak jej nie jest w stanie dotrzymać, to jakoś się przyznaje, tak, w prawdzie. I to przyjęcie dziecka też myślę, że jest takie cenne, że przyjmuje dziecko, bo to jest też taki szeroki temat i ból serca wielu ojców, kiedy dzieci idą nie w tą stronę, którą by ojcowie chcieli w różnych obszarach. I przyjęcie tego dziecka z tym. No i ojciec jest też takim, który podejmuje ryzyko i właśnie pokazuje dziecku, że to ryzyko jest takie do okiełznania. No i myślę, że ojciec też jest tą osobą, która z miłością oczywiście, ale nazywa rzeczy po imieniu, mówi jak jest. I to nie mam na myśli tutaj jakiejś przemocy, tylko w sensie jakiejś nawet słownej, tylko po prostu on pomaga dzieciom w rozeznawaniu tak świata. I dodaje tej odwagi. No i myślę, że ojciec właśnie towarzyszy dzieciom, marzy razem z dziećmi, czyli wchodzi w ten świat dziecka. Nawet takie jest powiedzenie, trochę sparafrazuję takiego brytyjskiego generała, że no, dorosły musi się stać najpierw dzieckiem, żeby dziecko mogło stać się w przyszłości dorosłym, czyli trzeba wejść trochę w ten świat dziecka. No to takie pigułkowe rady.
2: Bardzo dziękuję, Jacku.
3: Ja bym powiedział, żeby ojcowie po prostu byli, żeby byli obecni, ale też to, o czym nie mówiliśmy może za dużo, ale o okazywaniu emocji, żeby nie bać się okazywać emocji jako ojcowie, bo też takie trochę stereotypy, że ojciec to jest ten taki silny, twardy i wiadomo, tylko emocje to są dla kobiet. I ja bym powiedział właśnie, żeby też się tego uczymy, mam wrażenie, jako społeczeństwo i jako ojcowie, żeby te emocje pokazywać, żeby dzieci zobaczyły, że tata też ma emocje, że tata też... może płakać, może się cieszyć, może przeżywać coś, żeby dzieci zobaczyły, że ojciec jest po prostu człowiekiem prawdziwym takim, a nie tylko mama jest od emocji, że ojciec też może być od emocji jak najbardziej. I ja bym zachęcał ojców, żeby byli, żeby się nie bali, bo ja też często, na przykład jak zostawałem sam z dziećmi na początku, to ja się bałem. Ja się naprawdę bałem, że sobie nie poradzę, że przecież oni są mali, że oni zawsze z mamą, a im częściej się to działo, tym było łatwiej i jakoś się znajdywało te sposoby spędzania tego czasu, żeby było fajnie i w tym momencie już żadnego problemu z tym nie mam. Także nawet jeżeli na początku jest ciężko, to zachęcam, żeby być obecnym i być obecnym aktywnie, o czym już mówiliśmy. I też obiecałem, że przemycę jedną rzecz, ponieważ ja na swoim kanale, na swoim profilu mówię dużo o bezpieczeństwie i wiem, że to nie jest temat tej rozmowy, ale obiecałem, że przemycę jedną
2: rzecz.
3: Myślę,
2: że jak najbardziej jest.
3: Dobrze, więc ja chciałem przemycić tylko taką rzecz, że jeśli chodzi o jazdę w fotelikach, dziecko powinno jeździć tyłem do kierunku jazdy minimum 4 lata, a im dłużej, tym lepiej, nawet do 7 lat. Nie będę więcej o tym mówił, ale to jest taka rzecz, którą obiecałem, że przemycę. Że tak.
2: Dobrze,
3: powiem.
2: Odsyłamy w takim razie do konta Tata w aucie. Bardzo dziękuję wam za rozmowę. Ze mną właśnie był Tata w aucie.
3: Dziękuję bardzo.
2: Jacek Ziora oraz Piotr Kopyto, psycholog, psychoterapeuta systemowy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję również.
1: Rodzic ma moc. W rodzinie każdy jest ważny.

Cheers.

0: Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. W każdą pogodę.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
2: Minęła godzina 17, na wrocławskim niebie sporo chmur, ale w najbliższych godzinach również delikatne przejaśnienia. Niestety jeszcze dziś wieczorkiem możemy spodziewać się opadów deszczu, ale jak na razie na termometrach 17 stopni Celsjusza i ta temperatura utrzyma się przez kilka najbliższych godzin.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
3: Tu Radio Rodzina.

A skoro słyszymy się w radiu, no to w naszym wydaniu nie inaczej będzie to muzyka. Już teraz przed nami kawałek, który swoim brzmieniem sprawi, że tego słońca będzie odrobinę więcej. Już teraz na naszej antenie Dirt Company i Susanna.

17:17 na zegarach. Nie wiem, czy też pamiętacie takie czasy, ale ja kiedy byłam młodsza, to każda równa godzina albo powtarzająca się miała jakieś takie znaczenie, albo że ktoś o nas myśli, albo to, że na pewno dziś wydarzy się coś dobrego. Oczywiście, no trudno powiedzieć, ile w tym prawdy, ale jest w takich drobnych przesądach coś bardzo sympatycznego, no bo choć świat z jednej strony bardzo szybko pędzi, no to nadal lubimy wierzyć, że czasem taki zwykły zbieg okoliczności może przynieść nam odrobinę dobra. Więc skoro słyszymy się o godzinie 17:17, może warto wykorzystać ten moment i pomyśleć ciepło o kimś, kogo dawno nie widzieliśmy. Bo być może taki mały zbieg okoliczności, ta osoba może patrzy właśnie na zegarek i myśli o Was.

Jeśli lubicie rowery albo po prostu planujecie jutro poruszać się po centrum Wrocławia, no to warto zapamiętać tę informację, ponieważ przed nami wrocławskie święto rowerzysty. Największa impreza rowerowa w regionie organizowana od 2009 roku, więc już jutro o godzinie 12 z Placu Wolności wyruszy wielotysięczny peleton, który przejedzie ulicami miasta i jak co roku celem wydarzenia jest promocja roweru jako wygodnego, ekologicznego środka transportu, ale także zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo rowerzystów. Trasa poprowadzi m.in. przez Świdnicką, Podwale Legnicką, Kazimierza Wielkiego, Plac Społeczny, Most Grunwaldzki oraz okolice Placu Grunwaldzkiego, by ostatecznie zakończyć się w Parku Stanisława Tołpy. I tutaj warto zaznaczyć, że organizatorzy zapowiadają, że przejazd może powodować utrudnienia w ruchu przez około 2 godziny. A jeśli wybieracie się na rower, no to po zakończeniu przejazdu warto zostać w Parku Tołpy, bo od godziny 14 rozpocznie się tam rodzinny piknik z licznymi atrakcjami dla małych i dużych miłośników dwóch kółek. Tak więc jutro albo dołączcie do peletonu, albo uwzględnijcie go w swoich planach podróży po mieście.

0: Europa to nie tylko wielka polityka. To także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej.
1: Radio Rodzina.

Na zegarach już za 14 minut godzina 18 i to właśnie w ten czas transmitować będziemy dla Was mszę świętą prosto z wrocławskiej katedry. Dlatego jeśli chcecie dołączyć do wspólnej modlitwy, serdecznie zapraszamy, aby pozostać razem z nami. A na naszej antenie już teraz muzyka, która przygotuje nas do tego czasu modlitwy.

Była godzina 18 na zegarach. Zapraszamy więc już teraz do uczestnictwa w mszy świętej, którą transmitujemy dla Was prosto z wrocławskiej katedry.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: W ten wieczór rozpoczynamy już świętowanie 11 niedzieli zwykłej. Niedziela to dzień zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kościół głosi nam każdą tę niedzielę, że Jezus żyje, jest żywy pośród swojego ludu, mówi do nas, karmi nas swoim słowem, wydaje się za nas, karmi nas swoim ciałem i krwią, żebyśmy nie ustali w drodze do życia wiecznego. Dziś jest też 13 dzień miesiąca i dlatego po mszy świętej będziemy rozważać tajemnice różańcowe i wspominając objawienia Matki Bożej w Fatimie, będziemy chcieli iść tą drogą, którą ona wskazuje do Jezusa, a z Jezusem do Ojca. Owoce tej Eucharystii składam w intencji świętej pamięci Zofii i Wojciecha Wojtkiewiczów, prosząc dla nich o dar życia wiecznego w Królestwie Bożym. Uznajmy, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyszedłeś wzywać grzeszników, zmiłuj się nad nami. Panie, który siedzisz po prawicy Ojca, aby się wstawiać za Twoim ludem, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

wola i nasze czyny były poddane Twoim przykazaniom. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez

Czytanie z Księgi Wyjścia. Po przybyciu na pustynię Synaj, Izraelici rozbili obóz na pustyni. Izrael obozował tam naprzeciw góry. Mojżesz wszedł wtedy na górę do Boga, a Pan zawołał na niego z góry i powiedział: tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Izraelitom. Wy widzieliście, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do mnie. Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do mnie należy cała ziemia. Lecz wy będziecie mi królestwem kapłanów i ludem świętym. Oto słowo Boże.

Służcie Panu z weselem, stańcie przed obliczem Pana z okrzykami radości. Wiedzcie, że Pan jest

Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. Bracia, Chrystus umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdy jeszcze byliśmy bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością, chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. Jeżeli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej będąc już pojednanymi dostąpimy zbawienia przez Jego życie. I nie tylko to, ale i chlubić się możemy w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie. Oto słowo Boże.

Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej. Potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan. Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy, i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to 12 wysłał Jezus i dał im takie wskazania: nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie.

Widzimy w dzisiejszej Ewangelii, jak Pan Jezus posyła uczniów z misją głoszenia. I bardzo ciekawy jest ten wstęp, to pierwsze zdanie. Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni jak owce nie mające pasterza. Chwilę wcześniej śpiewaliśmy psalm My ludem Pana i Jego owcami. Czy ja czuję się owcą Pana? Czy czuję, inaczej mówiąc, że Pan jest moim pasterzem? Czy jesteśmy jak owce nie mające pasterza? To jest pytanie, które sobie spróbujmy dzisiaj postawić w tej refleksji. Jest ono bardzo ważne, dlatego że jeśli ktoś nie ma pasterza, to się wiąże z wieloma ryzykami. Jak patrzymy w Starym Testamencie na różne wydarzenia, to pojawia się taki zwrot o owcach nie mających pasterza w bardzo różnych kontekstach. Na przykład Mojżesz prosi Boga, żeby powołał pasterza, żeby lud po śmierci Mojżesza nie został bez przewodnika do ziemi obiecanej. I Bóg powołuje Jozuego, żeby lud dotarł do celu. Kiedy nie mamy pasterza, który zna drogę, to dokąd idziemy? Kręcimy się w kółko. Możemy jakoś zabijać czas, ale to jest często taka droga donikąd, jak rolki przewijane kciukiem na ekranie telefonu. Kręcimy się tak w kółko, to tu, to tamto, ale tak nie idziemy w żadnym kierunku. Jeśli nie mamy pasterza, jeśli nie powierzymy komuś swojego życia albo nie obierzemy jasno jakiegoś celu. W innym miejscu kontekst użycia tego wyrażenia o ludziach, którzy są jak owce nie mające pasterza, pokazuje takie ryzyko, że jeśli ktoś nie ma pasterza, to może przyjść ktokolwiek i to stado porwać. To znaczy, może przyjść jakiś nieprzyjaciel, wróg. Jeśli ja nie wybiorę sobie mocnego pasterza, to może przyjść jakiś zły pasterz i on ma zawsze nade mną przewagę. Kiedy ja jestem w tym obrazie, oczywiście, jako owca. Jeśli nie mam dobrego pasterza, to może przyjść jakiś zły pasterz i nie wiedzieć, kiedy i jak pociągnie mnie za sobą. A więc warto poddać się dobremu pasterzowi, takiemu, który dba o swoje owce. Czasami też może być tak, że ci, którzy nazywają się pasterzami, pasą samych siebie. O tym też mówili prorocy. I potrzeba napomnienia, potrzeba tych dobrych pasterzy, potrzeba też modlitwy o dobrych pasterzy, żeby ta nasza droga jako droga owczarni znalazła swój cel, żeby się nie znalazł ktoś, kto będzie tutaj jakoś przeszkadzał w tej drodze. No bo wszyscy przecież chcemy spotkać Boga w pełni, chcemy oglądać Boga twarzą w twarz. Czy chcemy znaleźć się w Jego domu. Różnie możemy używać różnych metafor, ale chodzi o to osiągnięcie takiej pełnej jedności z Bogiem, pełnego szczęścia w naszym życiu. I na drodze do tego jest potrzebny pasterz. I Pan Jezus chce, żebyśmy wybrali Jego jako pasterza. W Ewangelii Świętego Jana jest cały rozdział 10, gdzie Jezus mówi: ja jestem bramą owiec, ja jestem dobrym pasterzem. A tutaj widzimy, że Jezus tym swoim pasterzowaniem się dzieli ze swoimi uczniami i mówi, że tej pracy dla pasterzy jest bardzo wiele. I zaczyna od tego, żeby się modlić. Żniwo wielkie, robotników mało. I może w tej naszej sytuacji owiec, które może czasami są jak owce bez pasterza i zastanawiam się, to co ja mam tak właściwie zrobić? Mam gdzieś się zapisać do jakiegoś stowarzyszenia? Mam pojechać na Podhale gdzieś szukać jakiegoś bacy? Zacznij się modlić. Modlić się o dobrych pasterzy.
Żniwo wielkie, robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo, żeby na Twojej drodze stanęli dobrzy pasterze, tacy, którzy będą mieli serce Jezusowe, w których zobaczysz, że mogę iść za tym człowiekiem, bo on prowadzi do Jezusa. Mogę iść w tej wspólnocie, bo w tej wspólnocie są pasterze, którzy idą za Jezusem. I tak się, drodzy, rodził Kościół, kształtowały się pierwsze jakby struktury, zadania. My dzisiaj możemy to odkryć, że w Kościele katolickim są ci, którzy mają misję od Jezusa i ich zadaniem jest prowadzić nas wszystkich. I są wyposażeni w niezwykłe dary. Jezus przywołał 12, udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali, leczyli wszystkie choroby, wszelkie słabości. Myślę, że tym takim darem, który jest najcenniejszy dla nas dzisiaj, u tych naszych wszystkich pasterzy, to jest ta władza odpuszczania grzechów, tak? Że wtedy, kiedy pojawia się w moim życiu grzech i on mi zaciemnia drogę albo sprawia, że nie mam siły, żeby wstawać z upadków i iść dalej, to jest ta moc, która pochodzi od samego Jezusa, która mnie oczyszcza, odpuszcza mi grzechy, ale uświęca, odnawia we mnie pełnię człowieczeństwa, sprawia, że mogę iść z radością dalej w tej świadomości, że jestem dzieckiem Bożym, że Bóg na mnie czeka, że Bóg pragnie spotkania ze mną. I ci apostołowie wyszli i głosili zgodnie z instrukcjami Pana Jezusa i On im mówi: idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. I w tym głoszeniu, w tej misji, której dokonuje Kościół, którą przeprowadza Kościół, nie jest w centrum przekazywanie jakichś wiadomości. To jest jakiś element, to jest jakaś część tej działalności, ale jakby kluczową sprawą jest doprowadzenie do Jezusa. Że ta bliskość, to bliskie Królestwo Boże, to nie jest jakaś prawda, aha, jest bliskie, dobrze, to wiemy, 100 kilometrów stąd, 150 i coraz bliżej, kilometr coraz bliżej co roku. Nie chodzi o jakąś świadomość, wiedzę, ale o takie przekonanie, że ja mogę być blisko Jezusa. Kiedy jest mowa w Ewangeliach o Królestwie Bożym, to ostatecznie chodzi o to, że jest Jezus Król, który przychodzi, żeby królować. On jest blisko. Jego królowanie jest bliskie i jest w zasięgu decyzji naszego serca w tej chwili, w czasie tej Eucharystii, w sakramencie, w Komunii Świętej. Przychodzi Królestwo Boże i może wypełnić moje serce. To jest coś, co głoszą uczniowie, że oczywiście opowiadają o tym, opisują, później rozwijają tę teologię, żebyśmy wiedzieli jeszcze więcej, jeszcze lepiej, żebyśmy się mogli jeszcze bardziej zachwycić tym, czego dokonuje Bóg. Ale najważniejsze jest to, że Jezus jest, On żyjący, żywy, prawdziwy, przychodzi i mogę Go dotknąć, mogę Go usłyszeć, mogę Go spotkać. Dzisiaj przytoczone zostały też słowa z listu do Rzymian, z listu świętego Pawła, który właśnie mówi o tym usprawiedliwieniu przez krew Jezusa. Zostaliśmy usprawiedliwieni. Wtedy, kiedy byliśmy nieprzyjaciółmi Boga, kiedy w ogóle Go nie znaliśmy, a nie chcieliśmy Go znać, byliśmy grzesznikami, to Bóg zdecydował się na gest wielkiej miłości wobec nas i oddał życie za nas. Niektórzy na ten gest miłości odpowiedzieli miłością. Możemy powiedzieć, że jesteśmy tutaj dzisiaj, więc albo już odpowiadamy miłością na miłość Boga, albo jakoś szukamy Go jeszcze. Wielu na tę miłość nie odpowiedziało. Wielu tej miłości nie zna. Ale tak samo za nas, jak i za nich, Jezus oddał życie. Ukochał nas tak samo, całym sobą. To jest ta dobra nowina, że przychodzi Królestwo Boże, przychodzi Bóg, który kocha, który miłuje, który chce nas, z nami się tak zjednoczyć, żebyśmy i my mogli być tymi, którzy miłują, którzy kochają, którzy są Jego świadkami. No więc decyzja należy do nas, czy zostaniemy owcami nie mającymi pasterza,
czy powiemy: Panie, chcę, żebyś był moim pasterzem. Chcę być w owczarni tego pasterza, który umiłował aż do śmierci, który uczy miłości, ale który też posyła, żeby kochać. To jest też w pakiecie, że jeśli przyjęliśmy, jeśli otrzymaliśmy, to musimy też zacząć dawać. Darmo otrzymaliście, jak się kończy dzisiejsza Ewangelia, darmo dawajcie. Nie można być tylko biorcą, bo to jak taki staw, prawda, który nie ma odpływu. On zaczyna gęstnieć, tak mówiąc delikatnie. Tylko takie oczko wodne, taki zbiornik, do którego jest dopływ i odpływ, które oddaje to, co otrzymuje, może być ciągle, w nim może być woda ciągle świeża. Więc darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Czasami to będzie jakaś rozmowa z kimś, czasami to będzie jakiś udział w modlitwie, czasami to będzie oddanie trochę więcej czasu dla kogoś, czasami to będzie jakiś uczynek miłosierdzia, cierpliwe znoszenie kogoś czy czegoś. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Bądźmy tymi owcami mającymi pasterza w Jezusie, który nas umiłował, który oddał za nas życie i który ciągle przychodzi. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Krzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Zgromadzeni na wspólnej modlitwie, z radością i wdzięcznością wołajmy do naszego Pana i Boga. Módlmy się za powołanych do głoszenia Chrystusowego orędzia miłości i zbawienia, aby czynili to z wielką gorliwością, wskazując wszystkim drogi oraz źródło prawdziwego i trwałego szczęścia. Ciebie prosimy. Módlmy się za zarządzonych, aby nie ustawali w pracy na rzecz pomnażania dobra wspólnego, umożliwiającego wszystkim godne i dostatnie życie. Ciebie prosimy. Módlmy się za narody i państwa uwikłane w różne spory i konflikty, o ustanie wojen, za tych rządzących, aby poszukując kompromisowych rozwiązań, pozwolili zakrólować prawdziwemu pokojowi i zgodzie. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich pogrążonych w nałogach, za zniewolonych grzechami i zaniedbujących sakrament pokuty i pojednania, aby odnaleźli siłę do powstania i podjęcia drogi nawrócenia. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, a szczególnie za świętej pamięci Zofię i Wojciecha, aby dostąpili udziału w zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią, grzechem i szatanem i mogli z Nim radować się w Jego Królestwie,
Ciebie prosimy. I módlmy się za nas samych, abyśmy przez rzetelne wypełnianie codziennych obowiązków włączali się w dzieło budowania i rozszerzania Królestwa Bożego. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, dziękujemy Ci za dzieło stworzenia i odkupienia. Prosimy, abyś, znając nasze radości, nadzieje, trudy i doświadczenia codzienności, udzielił nam darów, które umocnią nas w drodze do nieba, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i

Boże, Ty w chlebie i w winie dajesz człowiekowi pożywienie, które go podtrzymuje, i sakrament, który go odnawia. Spraw, aby nigdy nie zabrakło nam pokarmu dla ciała i dla duszy. Przez Chrystusa,

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże. Ty przez krew swojego Syna i moc Ducha Świętego zgromadziłeś przy sobie swoje dzieci, które grzech oddalił od Ciebie, aby Twój lud zjednoczony na wzór Trójcy Świętej stał się Kościołem, ciałem Chrystusa i żywą świątynią Ducha Świętego. Ku chwale Twojej nieskończonej mądrości. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając –

0: Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary.
1: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie.
0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem, Leonem, naszym biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa.

Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Boże nasz Ojcze, komunia święta, którą przyjęliśmy, oznacza zjednoczenie wiernych w Tobie. Spraw, aby podtrzymywała jedność Twojego Kościoła przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Proszę wysłuchać ogłoszeń duszpasterskich. Jutro homilię podczas mszy świętej głosi ksiądz dr Piotr Spędowski, młodzież diecezjalnego duszpasterstwa młodzieży. Jutro sprzedaje kremówki przed katedrą. Dochód tym razem jest przeznaczony na renowację organów katedralnych. W poniedziałek 15 czerwca o godzinie 19 zapraszamy rodziców, dzieci, klas drugich, które przystąpią do Komunii Świętej w 2027 roku w katedrze, na pierwsze spotkanie organizacyjne. We wtorek 16 czerwca przypada 13. rocznica ingresu księdza arcybiskupa Józefa Kupnego, metropolity wrocławskiego, do katedry wrocławskiej. Na mszy świętej o godzinie 18 będziemy modlić się w intencji naszego pasterza. Podczas mszy świętej zostaną również przez księdza arcybiskupa pobłogosławieni nowi lektorzy i ceremoniarze do pełnienia swoich funkcji w zgromadzeniu liturgicznym. Nabożeństwa czerwcowe w katedrze codziennie po mszy świętej wieczornej. We wtorek nabożeństwo czerwcowe będzie po mszy świętej o godzinie 8 rano. W tym tygodniu obchodzimy w środę wspomnienie świętego brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika. Zapraszamy do udziału w 46. pieszej pielgrzymce wrocławskiej na Jasną Górę od 3 do 10 sierpnia razem z grupą 21. katedralną. Więcej informacji u przewodnika grupy księdza Marka Stępkowskiego. W przyszłą niedzielę minie 43 lata od pierwszej wizyty świętego papieża Jana Pawła II we Wrocławiu, tutaj w katedrze wrocławskiej. W środę 24 czerwca, za półtora tygodnia, zapraszamy na uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela, patrona katedry Wrocławia i archidiecezji wrocławskiej. Zapraszamy na wieczorną mszę świętą odpustową o godzinie 18 pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Józefa Kupnego z udziałem biskupów pomocniczych, przedstawicieli duchowieństwa, władz miasta i wiernych. Msza święta jest sprawowana za miasto Wrocław i mieszkańców Wrocławia. W przyszłą niedzielę po mszach świętych zbiórka na pomoc schroniskom brata Alberta. Zapraszamy do odwiedzania Muzeum Archidiecezjalnego. Drodzy, muzeum jest po remoncie, jest nowe wydanie tego muzeum. Warto sobie znaleźć czas i tam się wybrać i obejrzeć te zbiory, które muzeum posiada, od starożytności do czasów nowożytnych, nam współczesnych. Bardzo ciekawe zbiory. Do odwiedzania kaplic barokowych w katedrze, tarasu widokowego na północnej wieży katedry oraz kolegiaty świętego Krzyża. Informujemy, że trwa montaż organów, który potrwa do końca tego roku kalendarzowego. Ostatnim etapem będzie strojenie organów i oddanie instrumentu do użytku w katedrze. Zachęcamy, aby włączyć się w program renowacji organów katedry. Niech zabrzmią głosy kochających serc, wpłacając na ofiary na ten cel na specjalne konto parafii. Możemy je znaleźć na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej. Możemy też wpłacić ofiarę w ofiaromacie przy wejściu bocznym katedry od strony północnej. Można też nabyć specjalne wydane płyty CD z utworami organowymi jako cegiełkę na remont organów oraz notesy. Płyty i notes możemy nabyć w zakrystii katedralnej, a jutro też u młodzieży przed katedrą. Dziękujemy wszystkim, którzy w tym dziele duchowo i materialnie uczestniczą. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Są tygodniki Gość Niedzielny, Niedziela oraz miesięcznik Nowe Życie. Za chwilę, po zakończeniu mszy świętej, rozpoczniemy nabożeństwo fatimskie. Zapraszamy do udziału.
0: Pan z wami.

0: Idźcie w pokoju Jezusa.
1: Bogu niech będą dzięki.
0: Święty Michał Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Pokornie o to prosimy. O co niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które nas ubędą ludzkich po tym świecie krążą. Co Bożą stworzenie.

0: Reklama.
1: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
2: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski. Z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
7: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami. Wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
0: Reklama.
8: Tu Radio Rodzina.

0: Radio Lecina.
1: Głocko.
2: Głocko.
1: 97 i 1
2: FM.
3: Gitara Jarosław Treliński.

0: Radio Rodzina. Muzyka na każdą porę roku.
1: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
2: Reklama.
3: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
2: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
4: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
5: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
4: To dokąd na wakacje?
5: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
4: A może dalej?
5: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
4: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
6: Finiszujemy na Nowych Żernikach. Rozpoczęły się prace związane z układaniem masy bitumicznej na Alei Architektów. To oznacza jedno. Już wkrótce pojedziemy nową drogą od ulicy Tadeusza Brzozy. Ale to nie wszystko. Trwają już prace nad kolejnym etapem w stronę przyszłego wrocławskiego Centrum Sportu. Ta droga to klucz do rozwoju osiedla. W przyszłości zapewni wygodny dojazd do planowanego zespołu szkolno-przedszkolnego, akwaparku i kompleksów sportowych. Pierwsze efekty widzimy już teraz, a finał prac drogowych jeszcze w te wakacje. Koszt zadania to blisko 12 milionów złotych. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
7: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A Ty chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i Ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
8: Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie można.

0: Radio Lecina.
1: Góra 97 FM.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę

0: śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
0: Amen.

0: Lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Witam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Wszechczasów Muzycznych Darów. Z tej strony Robert Friedrich, czyli Lica. Pozdrawiam.
3: Nazywam się Darek Malejonek, słuchacie Muzycznych Darów i pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco.
4: Nazywam się Tomasz Budzyński, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
5: Mówi Robert Drężek z zespołu 2M23, Armia, Deus Meus i tak dalej, i tak dalej. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Muzycznych Darów.
6: Witajcie moi ulubieni słuchacze. Mówi Mietek Szcześniak i pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają Listy Przebojów Muzycznych Darów.
7: Dzień dobry, tu mówi Anna Maria Jopek. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Muzyczne Dary. Jestem z wami.
8: Pozdrawiam słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary. Litka Pospieszalska.
9: Cześć, tutaj Anne-Marie i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
10: Cześć kochani, z tej strony Kasia Dąbrowska, serdecznie was pozdrawiam i życzę pięknego dnia.
11: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary. Marcin Styczeń.
12: Pozdrawiam, słuchacie Listy Muzyczne Dary Salsoro.
13: Adam Krylik,
14: Jacek Wąsowski,
13: zespół Chillimy.
14: Pozdrawiamy serdecznie słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
15: Cześć, Muniek Staszczyk, T-Love. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary. Trzymajcie się, pozdro.
16: Pozdrawiam słuchaczy David McDonald.
17: Pozdrawiam serdecznie słuchaczy suplementu do Listy Muzyczne Dary. Tutaj dzieją się naprawdę grube rzeczy. Arkadio.
18: Cześć, tutaj Tał. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Muzyczne Dary.
19: Cześć, tu Grzegorz Bociański z zespołu Katolika Front. Pozdrawiam słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary i suplementu tejże listy.
20: Tu Maciek Balcar. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
21: Mówi Natalia z Let Him Run. Zapraszam do słuchania.
22: Tu Lista Przebojów Muzyczne Dary w najsilniejszym składzie. Janusz Janina Iwański.
23: I Dariusz Ciszewski, a za okienkiem...
22: Robert Strzech, nasz wspaniały realizator, a i muzyk w jednej osobie. A zatem jesteśmy w najsilniejszym składzie. Rzeczywiście notowanie 1274.
23: A ja bym powiedział jeszcze muzyczne dary, dary, tak? dary.
22: Tak. Takie echo zrobiłeś. Tak. Bardzo jesteśmy ci za to wdzięczni. A zatem startujemy. Armia pokoju. Módlmy się o pokój z całego serca. Słyszymy już nadjeżdżający pociąg. Właśnie trąbi. To pociąg pokoju. 20.
23: Armia.

0: Życie ma sens. Życie ma sens. To zwłaszcza dla tych, którzy mają jakiś kłopot z sensem, a i z życiem, to myślę, że warto sobie podśpiewywać ten tekst. Życie ma sens, a miłość jest. Słuchaj, to nauczyłem się tego od ciebie. To bardzo piękne jest, że miłość jest możliwa, ale rzeczywiście o wiele bardziej przekonujące jest, miłość jest.
1: Miłość jest.
0: Miłość jest, okej.
1: Okay. Oczywiście jest możliwa dla tych, którzy jakby nie mają świadomości jej, ale
0: też potrzebne miłość jest takie jest, sformułowanie.
1: To jest to samo, co walczę ze sformułowaniem, my kochamy naszego Boga, no Bóg jest jeden. Więc nasz Bóg, po prostu jeżeli wierzymy, że istnieje Bóg, no to jest jeden Bóg. Koniec.
0: No tak, Bóg jest jeden, chociaż wiemy o tym, że są różne religie, więc
1: a to
0: tutaj
1: zupełnie mówimy o czymś innym.
0: Inna barwa, ale warto też o tym wiedzieć. Dobra, 20. Armia już za nami i w nas.

0: To rodzina, Julia i Grzegorz Kopalowie, piękne małżeństwo, wspaniała rodzina, miejsce 19 w tym tygodniu, na 18 Maciek Balcar w stylu, znakomitej formie.
1: W stylu dróg, widziałeś jego występ w Opolu?
0: Widziałem jego występ w Opolu, Maciek genialnie śpiewał, w duecie z Mietkiem, także wspaniale panowie sobie dali radę.
1: No wiesz, dwóch świetnych wokalistów ze świetnym przekazem. Także.
0: Rewelacja.
1: No to Maciek
0: śpiewa teraz u nas na liście, Styl Dróg. U nas śpiewał już od wielu lat.
1: Tak, Maciek.
0: Z różnymi piosenkami oczywiście. Styl Dróg.

0: zapomnimy, co znaczy żyć. Nie zapominajmy, bo życie jest fascynujące, słyszysz?
1: Tak, tak, no to wtedy zapomnimy, jak żyć, jak się pogubimy z przykazaniami, a nie wolno się pogubić z przykazaniami. Jest ich tylko 10, a tak naprawdę najpotężniejsze, od którego się zaczynają wszystkie i całe prawo i prorocy, to jest przykazanie miłości.
0: Nie łatwe, to wiesz, 10 przykazań
1: jest
0: nie jest łatwych.
1: Bardzo ważne,
0: po prostu to jest drogowskaz bardzo poważny dla nas, ale wypełnić te wykazania jest wręcz niemożliwe.
1: Przykazania. Tak, bez Chrystusa to jest niemożliwe, ale on przyszedł jako Bóg człowiek, wypełnił i daje nam możliwość, żebyśmy i my wypełnili.
0: Cały czas mamy w życiu, po prostu skręcamy w lewo, w prawo, kombinujemy, wiesz, hachmęcimy, oszukujemy, rozumiesz, robimy złe rzeczy.
1: Ale można z tego wyjść. 17 obronione.
0: Widzę, że przycinasz krótko, dobra. Electrolux Torpeda.
1: Tak jest,
0: persona non grata.

0: Persona non grata, ważny utwór, ważne kwestie, teksty istotne, bardzo ważne, dotyczące obrony życia na gruncie prawnym. Electrolux Torpeda, 17 obronione,
1: można powiedzieć, życie obronione. Nie rozumiem, wolności oddać nie umiem.
0: Będziesz śpiewał?
1: Nie będę śpiewał, tylko piosenka o wolności jest, więc dobra, ciągle mi się przypominają słowa Bogusia Łyszkiewicza, które są zarąbiste. I on, to nie są polityczne, to są słowa o miłości, ponieważ miłość jest wolnością.
0: Muniek i Mać, wolność, 16.

0: No to M&M.
1: Tak, czyli Muniek i Macio, Wolność na 16 miejscu na liście przeboju Muzyczne Dary. Przypominamy, jak można głosować. Muzycznedary.pl to oczywiście adres strony. Tam zakładka głosowanie. 3 utwory wybierasz ty, 20. Prezentujemy my takie wirtualne podium. Można sobie wymyślić, zagłosować i już.
0: Ty tak to wszystko z głowy?
1: A z czego?
0: No na przykład z kartki.
1: No dobrze, jak chcesz, to możesz z kartki.
0: Ja,
1: ale
0: wiesz,
1: potem
0: ja,
1: i tak idziesz do głowy.
0: Wiesz,
1: z kartki idzie do głowy
0: tak
1: i z głowy
0: z kartki,
1: do nas.
0: Ale cały to, jak ty
1: zobacz,
0: pamiętasz, jak ty pamiętasz te muzyczne
1: czas
0: dary. Czas
1: to miłość,
0: dary,
1: czas
0: dary,
1: to miłość, dary, czas to miłość. Gabi Gąsior, nowość sprzed tygodnia, aż 5 oczek w górę, no proszę.
0: No wiesz,
1: bardzo.
0: Gabi ładnie śpiewa, więc ludzie głosują.
1: Tekst oczywiście, błogosławiony kardynał prymas z tysiąclecia Stefan Wyszyński,
2: głosujcie
1: to jego sformułowanie. Czas to miłość.
2: Stronie, którą

0: No a toż to, czas na miłość, nie żałuj. Ależ po prostu nie żałuj.
1: A jak to rozumiesz?
0: Genialny utwór.
1: Dariuszu, czas to miłość. Co to znaczy?
0: No jak wchodzisz w miłość, to czas się zatrzymuje.
1: A ja myślę, że mając życie, czyli czas na życie, to właśnie mamy je z miłości.
0: No widzisz, to każdy może sobie tutaj dopowiedzieć, ale istotą jest rzeczy to, że czas to miłość. I tyle.
1: No dobrze,
0: warto sobie podśpiewywać ten utwór, genialnie się przyjął, skoro aż na 15 miejsce z 20 awansowała Gabi i cały zespół.
1: Troszkę dłużej, bo to był przecież niedawna nowość.
0: Niedawno, sprzed tygodnia.
1: Teraz Maleo z nowym planem na miejscu 14. Epokowe zdarzenie.
0: Tak, nowy plan. Za chwilę będziemy pozdrawiać naszych wspaniałych słuchaczy z Toronto i z Lichenia. No przepiękne ekipy, wspaniali jesteście, kochani jesteście. Za chwilę będziemy was pozdrawiać, a może nawet znajdziemy coś w archiwum z waszych tutaj obecności i nadamy, przypominając, kim jesteście.

0: Nowy plan, który przyniósł na ziemię Jezus Chrystus, przebaczenie, ma Leo. Z nowym planem, śpiewając właśnie na ten temat, 14, a teraz no, kolejna nowość sprzed 2 tygodni z kolei. Sporo nowości.
1: Tak jest, Marcin Wargocki w utworze Jesteś. Też posłuchajmy chwilkę dłużej, co?
0: Tak, tak. A za chwilę nasi goście z Toronto się pojawią na moment, jakże istotny, jakże ważny.
1: Ale są u nas w komentarzach, zdjęcie.
0: Zaglądajcie państwo. Wspaniała ekipa. Pro-Life, Kolbe, broniąca życie, wspaniali ludzie i genialna grupa chorych niepełnosprawnych w ogromnej fotografii, pięknej, rzeczywiście kilkadziesiąt osób. Jesteście cudowni. Kochamy was również, serdecznie was pozdrawiamy. Pozdrawiamy.
2: Jak woda, która przez palce przecieka,

0: Tak, to ta nowość, która dwa tygodnie temu zawitała. Marcin Wargocki, utwór Jesteś na 13 z 16.
1: Słyszałeś tą gitarkę?
0: Słyszałem.
1: A wiesz, jaka to jest gitarka?
0: Hammondo. Nie, hawajska. Hawajska. Organy mi się pomyliły, Hammondo.
1: Oczywiście.
0: Za szybki byłem.
1: Hawajska, no dobre. Gitara się ogólnie nazywa rezonatorowa. To jest taka gitara grana prawdopodobnie albo szklanym metalowym, albo metalowym palcem, albo takim wałkiem, wiesz, się po strunach ciągnie, to pięknie glissanda robi. To jest ten taki płynący dźwięk, a charakterystyczne brzmienie jest takiego wewnętrznego metalowego pająka.
0: No widzisz.
1: Rezonatora.
0: Wiesz co, przypomniał mi się zespół Homo Homini. Oni chyba używali nierzadko tego
1: instrumentu. Oni gitarę, steel gitar. To się nazywa gitara, taki leżąca gitara. I tam
0: tak,
1: się
0: tak.
1: A to była gitara rezonatorowa. To jeszcze jest coś innego.
0: Aha, jeszcze coś innego. Okej, okay, no tu rozmawiamy z absolutnym zawodowcem, więc mógłby pewnie wyróżnić kilkadziesiąt rodzajów tego typu gitar i strun. Dobrze, jesteśmy na miejscu już 12. Mateusz Pospieszalski, Adam Woronowicz, psalm 4 i 1. Słuchamy.

nigdy nie chodził za radą bezbożnych i na drodze grzeszników nie postał i w gromadzie naśmiewców nie siedział, ale w prawie pańskim ma upodobanie i naukę pańską bada w dzień i w nocy i będzie jak drzewo zasadzone u strumieni wód, które wydaje owoc, kiedy jest jego czas i którego liść nie usycha, a cokolwiek zacznie, powiedzie się. Nie tak bezbożni, nie tak, ale są jak plewy, które wiatr wymiata. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych, albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga bezbożnych zaginie. W spokoju układam się do snu, w spokoju zasypiam, bo tylko Ty, o Panie, pozwalasz mi spocząć.

0: Mateusz Posłyszalski, Adam Waronowicz w adaptacji psalmów 4 i 1. Obiecałem, że nasi goście, którzy są na fotografii, teraz się odezwą do Państwa. Zobaczą Państwo, jak wyglądają i jak ich można też rozpoznać po tym, co robią. To pan Dariusz Pukas, oczywiście wspaniała grupa ProLife Kolbe. Zapytam spoza czasu i przestrzeni, ale jednak wszystko jest bardzo aktualne. Panie Dariuszu, jak to wyglądała akcja obrony życia konkretnej osoby przez koleżankę z grupy ProLife Kolbe? Jak to było?
1: Nasza koleżanka Izabela szła ze swoim synem, jechała zbadać swoje dziecko. Taka rutynowa kontrola medyczna. Aha. Do lekarza. Ale jej lekarz znajduje się akurat w tym budynku, gdzie znajduje się fabryka śmierci, czyli klinika aborcyjna. To nie są żadne kliniki. Tutaj dobrze pan Dariusz z panią Izabelą mówią, że to są po prostu fabryki śmierci. Także jechała windą i napotyka na kobietę w stanie błogosławionym i kobieta wsiada do windy i wciska numerek 4, gdzie znajduje się ta właśnie fabryka śmierci. Więc Izabela od razu skojarzyła, że no, kobieta chyba jedzie zabić swoje dziecko, które jest w jej łonie. Także nic nie mówi i wyciąga w tej windzie różaniec i po prostu cicho się modli. Ta kobieta patrzy na nią. Izabela wysiada, bo jej lekarz znajduje się na drugim piętrze. Ta kobieta wjeżdża dalej i gdy Iza już po skończonej swojej wizycie zjeżdża windą na parking podziemny, idzie do swojego samochodu ze swoim dzieckiem, spotyka tą kobietę, która też najprawdopodobniej już wyszła z tej fabryki śmierci, ale o dziwo widzi, że jest nadal w stanie błogosławionym. I ta kobieta do niej podbiega i mówi: dziękuję ci za tą modlitwę, bo jej naprawdę potrzebowałam. Ja teraz parafrazuję, ale coś w tym stylu. Także to jest takie świadectwo może miesiąc temu, które właśnie się przytrafiło. I to jest taki żywy dowód, żywe świadectwo, że po prostu co może modlitwa różańcowa, jakie może Matka Boża zdziałać cuda, że Matka Boża, orędowniczka życia, po prostu oręduje za nami, oręduje za naszymi rodzicami, rodzinami, za życiem, oręduje za nami wszystkim.
2: Pięknie, wspaniałe świadectwo, bardzo dziękujemy.
0: I pozdrawiamy, umocnieni papieskim słowem na temat obrony życia, słuchamy Bożej Listy, muzyczne dary, życie ma sens, a miłość jest. Z modlitwą pokój dobro, grupa Kolbe ProLife, tutaj na zdjęciu, a jednocześnie fonicznie, bo był tutaj u nas Dariusz Pukas, serdecznie Was pozdrawiamy.
3: A na liście przebojów na tak zwanym podium drugiej połowy Piotr
0: Nagiel. Wygrana drugiej.
3: Na podium 10. drugiej połowy.
0: Tak jest, najwyższym. Piotr Nagiel, ufam Ci.

0: Ufam ci, tytuł zaśpiewany na pierwszym miejscu w drugiej dziesiątce, Piotr Nagiel. Teraz wpływamy do dziesiątki pierwszej. Prosimy Roberta Czecha o uderzenie w potrójny dzwon okrętowy listy przebojów muzycznych Dary.
1: A zostanie mi tylko muzyka.
0: Tak, to tytuł płyty na Nowolipkach, tytuł nagrania Krzysztof Wątkowiak na wokalu, słowa ksiądz Piotr Pawlukiewicz.

0: Tak, jakże to istotne pytanie. Gdzie odchodzą ziarna złote? Krzysztof Antkowiak z płyty Zostanie mi muzyka na Nowolipkach. 10, a na 9 anonsuje Janusz Jeniejoński.
1: Przyjacielu B, chłopcy z Placu Broni, piosenka Pamięci Bogusia Łyszkiewicza.

0: Taka troszeczkę bajkowa, wiesz, sytuacja, wiesz, takie, wiesz, nie ukrywam, moje marzenie, wiesz, że po prostu, że świat jest piękny, dlaczego go psujemy?
1: Dobrze, że to mówisz, Janusz, a nawet jeszcze lepiej, że śpiewasz. Serdecznie pozdrawiamy tych, którzy z nami na fanpage'u. Pięknie, że się wzajem pozdrawiacie. Pozdrawia nas i was pan Michał. Serdecznie panie Michale pozdrawiamy. I z nami jeszcze pan Tomasz, Aleksandra, Armin, Urszula, Małgorzata, Natalia, Michał, Jadwiga, Dariusz, Ewa, Anna, Alina WC. Serdecznie was pozdrawiamy.
0: Z nami na 8 AKB Przemiany.

0: są przemiany. No na szczęście są te przemiany i można się przemienić, być przemienionym przez Chrystusa. To jakie to jest ważne. AKB przemiany na 8 w tym tygodniu.
1: A ja teraz zapowiem od serca. Przytul mnie, przytul mnie.
0: Anne-Marie z płyty Droga. Pozdrawiamy tych, którzy z nami na fanpage'u i oczywiście tych, którzy zaglądają na naszą stronę, głosują. Możecie głosować. Muzycznedary.pl, zakładka głosowanie. 3 utwory wybierasz ty, 20 prezentujemy my.

0: tytuł zaśpiewany w tak czuły sposób. To jest rzeczywiście ujmująco piękne. Warto się zwrócić też w ten sposób do naszego Stworzyciela i Zbawiciela. Przytul mnie. Droga to płyta Anne-Marie na 7 z tym utworem i z tą płytą właśnie, a my na 6 już jesteśmy.
1: A z płyty Oka Mgnienia utwór Istota w wykonaniu
0: Gabi Blachy.
1: Na 6.

0: Istota z płyty Okamgnienia, Gabi Blacha, przepięknie z 8 na 6. Piąte.
1: Pioszorstkien, czyli Tomasz Radziszewski, 54 to tytuł płyty. Bartolo Longo to tytuł utworu i nazwisko wyjątkowej osoby.
0: Świętego.

0: Pan doktor Paweł znakomicie tutaj zrobił nam piękny rebus, róża, a potem myślnik i niec, czyli różaniec. Tak jest, różaniec, 54. Pioszorstkie, Bartolo Longo to oczywiście nazwa utworu, piąte i oczywiście święty Bartolo Longo.
1: Aż o nim tutaj sprawa. Podpowiemowe złoto.
0: Dla Antybabylon System.
1: Dla utworu Mamo.

0: Anti-Babylon System, Mamo, z 5 na 4. U nas to oczywiście szare złoto dla ABS-u w tym tygodniu. A trzecie miejsce obronione przez...
1: Przez utwór Król. Król, Królów, Król.
0: Tak, zespół Porozumienie broni trzeciego Królów, miejsca.
1: Król wszystkich królów.
0: Dokładnie tak. Królów, Król, Panów, Pan. Prosimy o... Tak jest.
1: Znakomity, jaki brąz?
0: Znakomity, piękny, pozłocony brąz.
1: A więc niech będzie Porozumienie między nami.

0: Na brązowym miejscu z pozłoconym brązem zespół Porozumienie, utwór Królów Król.
1: No to pozłodźmy teraz srebro.
0: No to pozłacamy.
1: Widzisz, jak Robert szybko pozłodził?
0: Szybciej niż myślałem.
1: Musi mieć dużo kasy.
0: Nie wiem, myślę, że ma możliwości pozłacania w jednej chwili.
1: Słuchaj, to jest wielki dar.
0: Kasa to za mało.
1: No,
0: trzeba mieć umiejętności. Ksiądz Adam Ulatowski, herez wyrwany z niewoli, jestem pewien.
1: Serio?

0: Tak, to jest ksiądz Adam Ulatowski, Herez wyrwany z niewoli, z utworem Jestem pewien. Darek poszedł do studia numer 2, żeby porozmawiać z Edytą Golec, żoną Łukasza. Robert, jaka tam sytuacja jest?
1: Halo, czy jesteśmy połączeni z Beskidem? Czy jesteśmy w Beskidach? A może gdzieś dalej? A może za oceanem? Edyta Golec uśmiechnięta. Bardzo się cieszymy.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie.
1: Szczęść Boże, witamy. Jasna Góra wita Góry Beskidzkie.
2: Bardzo serdecznie witam Jasną Górę.
1: W takim razie posłuchaj, tak brzmi złoty gong za zwycięstwo na notowaniu. Bardzo proszę. Za utwór, bo tylko jest jeden Jezus Pan, jakże piękny jest ten numer, jak ty tam pięknie śpiewasz, Zbyszek Książek, słowa, no coś niesamowitego. Jak to się stało, że znalazłaś się w tym miejscu z tak pięknymi słowami, Edytko, no i oczywiście z twoją altówką?
2: No cóż, jest mi niezmiernie miło, bardzo dziękujemy za tak ciepłe i cudne przyjęcie, no i ten gong jest tak znamienny w tym miejscu.
1: Tak.
2: No przecież jest tylko jeden Jezus Pan i to jest taka prawda wynikająca nie tylko z treści i przekazu, ale myślę w ogóle z tej pięknej przygody, jaką mieliśmy z psalmami Dawidowymi.
1: No.
2: To jest dla mnie szczególnie, bo akurat tutaj, wiadomo, użyczyłam głosu, współpracowałam z mężem przy tworzeniu tego psalmu, ale jeszcze oprócz tego psalmu miałam przyjemność właśnie też do słów Zbyszka Książka Och jak dobrze, to kolejny też właśnie psalm, Och jak dobrze jest śpiewać Panu i grać, to jest moja taka perełka. No i jeszcze Wołam w czeluści, które też miałam przyjemność stworzyć do muzyki, do słów uciekło mi. No, jak mogłam powiedzieć to.
1: Dobra. Tego. Przypomnisz sobie za chwilę. Najważniejsza jest teraz ta piosenka, tak. Bo tylko jest jeden Jezus Pan, przy niej jesteśmy, w niej jesteśmy. Jesteśmy nią inspirowani. Bardzo pięknie nam się śpiewa w głowie ten refren, powiem ci, bo tak jest ładnie zagrana. Też tam pięknie cała orkiestra Golec, orkiestra w najwyższym, że tak powiem, diapazonie. W najwyższym C, byśmy powiedzieli, wszyscy grają, śpiewają, udzielają się, bo tylko jest jeden Jezus Pan. Rewelacja.
2: Rewelacja. On nam się cały dał. I razem z krwią swych Bożych ran sam przykazaniem się stał. No, są to znamienne, piękne słowa, inspirujące. Zresztą to jak większość jak Biblia, Pismo Święte to jest
1: nieskończona
2: studia inspiracji jako dla artystów, gdzie naprawdę możemy, czy psalmy Dawidowe, czy właśnie akurat to, bo ten tekst jest oparty na inspirowanej
1: księgi
2: Izajasza. Tak. Ale
1: Piąta Ewangelia.
2: Tak, no właśnie. Jest to nieprzebrane źródło inspiracji i ja myślę, że dla kogoś, kto jest wierzący, tak jak my jesteśmy wierzącymi, tworzenie takich słów jest totalnie innym nawet sposobem rozwoju takiego swojego muzycznego, niż jakby się pisało do takich świeckich, normalnych piosenek, nie? Więc ja się czuję zaszczycona i bardzo jeszcze raz za te miłe głosy i za to, że ta piosenka gdzieś tam dotyka, bo o to chodzi też w muzyce.
1: Tak, dotyka serca duszy. No i to, co najistotniejsze, wlewa w nas słowo o tym, że Chrystus stał się dla nas sakramentem, jest w krwi, w ciele, jest obecny w Eucharystii. Wiele nam daje ten utwór, bardzo za niego dziękujemy, więc mamy taki zwyczaj, że zostawiamy 10 sekund sam na sam ze słuchaczami. Edyta Golec i słuchacze, twój mikrofon telefonu zamienia się w mikrofon radiowy i mówisz do słuchaczy, co chcesz, co teraz ci serce dyktuje. Proszę bardzo i żegnamy się.
2: Ja chciałabym wszystkim przede wszystkim pięknego prowadzenia Ducha Świętego. Niech Duch Święty was wszystkich uświęca, prowadzi, zmienia wasze duchy. Oddajcie się Mu i to wszystko niech w imię Chrystusa się dzieje. Niech Pan Bóg nas po prostu prowadzi, tak jak dalej prowadzi, ale szczególnie właśnie was wszystkich słuchaczy radia. Całą ekipę pozdrawiam również realizatorów i producentów i prowadzącego.
1: Bardzo dziękujemy, Edytko. Bardzo dziękujemy. Edyta Golec, pozdrów cały zespół. Wszystkiego dobrego, z Bogiem.
2: Dziękuję, wszystkiego dobrego, z Bogiem. Pa, pa.
1: Pa, pa.

0: I tak oto dobiegła końca lista 1274. Przybiegłem ze studia numer 2. Rzeczywiście udało się połączenie z Beskidami, z Edytą Golec. Żona Łukasza Golca, wspaniała historia, rzeczywiście pięknie śpiewa, jaka wiara. Proszę bardzo, Golec Orkiestra w najlepszej formie, bo tylko jest jeden Jezus Pan, złoto wróciło do nich.
1: Kończymy listę, notowanie 1274. Dary.
0: Janusz Jajna Iwański.
1: Dariusz Ciszewski.
0: I Robert Czech. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy za tydzień.
2: Lista przeboju.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
2: Lista przeboju. Zapraszamy na
1: muzyczne dary.
2: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
3: Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Radia Rodzina. Przesyła Grzegorz Turnał.
4: Mówi Kasia Kowalska. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.
5: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.
3: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

Radio Rodzina. Rodzina.